chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
7: GWM. Go with more.
8: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
13: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Chorzów chce się wyczyścić z wraków i namawia mieszkańców, by zgłaszali je służbom. Gliwice chwalą się żłobkiem w stylu skandynawskim, a w Radziąkowie powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku z górnictwem w tle. Edyta Czekaj na początek tego wydania magazynu Chorzów i sprzątanie wraków. Materiał Pauliny Kozioł.
5: Widzisz wrak? Zgłoś go służbom. Chorzów zachęca mieszkańców, by zgłaszali porzucone samochody policji lub straży miejskiej. To problem, który wraca do miasta jak bumerang. Natomiast nie zawsze służby mogą taki samochód odholować. O tym, jak to szczegółowo wygląda, mówi Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej.
6: Generalnie jest tak, że zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub Straż Miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do między innymi do Straży Miejskiej. Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pojazd musi być zaparkowany na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Przede wszystkim nie od razu strażnik podejmuje działanie o odholowaniu, decyzję o odholowaniu. W pierwszej kolejności stara się ustalić powód, dlaczego ten pojazd na przykład jest nieużytkowany albo brak jest tablic rejestracyjnych. Powodów może być kilka. Kradzież tablic rejestracyjnych, ewentualnie to, że jest nieużytkowany, względy losowe właściciela danego pojazdu. W związku z tym, zanim strażnik podejmie decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. I w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściciela pojazdu, bądź ten właściciel nie wykazuje zainteresowania tym pojazdem, a pojazd stwarza zagrożenie, wtedy strażnik podejmuje decyzję o jego odholowaniu.
5: A czy duży jest to problem w Chorzowie, jeśli chodzi właśnie o wraki?
6: Można powiedzieć, że ten problem pojawia się co pewien czas, czyli jeżeli są zgłoszenia, podejmujemy szereg czynności zmierzających do odholowania i na przykład w tym roku odholowaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych, gdzie strażnicy ustalają stan faktyczny i będą podejmowali ostateczną decyzję zmierzającą do odholowania takich pojazdów.
5: Czy w ostatnim czasie były jakieś wzmożone kontrole właśnie tych wraków i ich odholowania?
6: Strażnicy patrolujący rejon Chorzowa zawsze zwracają uwagę przede wszystkim na sytuacje takie, jeżeli pojazd jest nieużytkowany i może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, to w takiej sytuacji również podejmują od siebie działania, ustalają stan faktyczny i prowadzą czynności, tak jak mówiłem przed chwileczką, zmierzające albo do odholowania pojazdu. W pierwszej kolejności staramy się, żeby to zrobił właściciel, albo doprowadził do stanu używalności tego pojazdu, albo oddał do odpowiedniej stacji demontażu, tak żeby, bo to jest obowiązek oczywiście właściciela tego pojazdu.
5: Kiedy mieszkańcy powinni reagować i zgłaszać takie sytuacje?
6: Oczywiście mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmuje stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problem.
5: Czasami właśnie jest tak, że mieszkańcy mówią, no, że zgłaszają te wraki, a później i tak się nic z tym nie dzieje. Jak to wygląda zatem tutaj w Chorzowie?
6: Generalnie każdy przypadek sprawdzamy, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że nie zawsze jest możliwość podjęcia czynności, ponieważ taki pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, na parkingu danej wspólnoty czy zarządcy, no niestety, ale prawo o ruchu drogowym, a ten artykuł 50a nie ma zastosowania. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że informujemy właściciela takiego pojazdu o ewentualnym konieczności jego doprowadzenia do stanu używalności, natomiast podjęcia typowych działań zmierzających do zobowiązania właściciela do jego usunięcia, bądź my, żebyśmy podjęli decyzję jako straż zmierzające do usunięcia, odholowania takiego pojazdu jest niemożliwe z uwagi na to, że ściśle musimy się trzymać tutaj przepisów prawa.
5: No takie wraki przy ulicach, one nie wyglądają dobrze. psują tą estetykę miasta, a jak jeszcze mogą one wpływać właśnie na bezpieczeństwo mieszkańców, no bo może na przykład, nie wiem, się coś zapalić w takim samochodzie.
6: No generalnie oprócz, tak jak pani redaktor wspomniała, że psują estetykę danego miejsca, no to oczywiście, jeżeli ten samochód jest otwarty, mogą się tam bawić dzieci, czyli może stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla tych dzieci, jak i również dla innych uczestników, ponieważ no jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
5: A jak już uda się taki wrak odholować, gdzie on jest odholowywany i co dalej się z nim wtedy dzieje?
6: Jeśli chodzi o odholowanie, bo pani redaktor cały czas zwraca uwagę na wrak. My mówimy o pojeździe nieużytkowanym bądź bez tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, niż tutaj ma zastosowanie, taki pojazd jest odholowany na wskazany parking i tam pozostaje do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przechodzi na własność gminy. Mówimy cały czas o artykule 50a prawa o ruchu drogowym.
4: Nie tylko Chorzów sprząta ze swoich ulic samochodowe wraki, bytomscy strażnicy miejscy też bacznie się rozglądają i mają oko. Tymczasem w Gliwicach można się zapisać do nowego żłobka, to znaczy można zapisać tam swoje pociechy. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
7: Żłobko przedszkole bardzo nowoczesne, z takim zapleczem dla dzieci z różnymi potrzebami, z salami do indywidualnych terapii, z niesamowitym zapleczem, jeśli chodzi o to wszystko, co się dzieje w ogrodzie, bo tam są zarówno miejsca do zabaw, ale też takie miejsca, które można wykorzystać na zajęcia, bo są zadaszone. Co ważne, to jest przedszkole, gdzie faktycznie duża część dzieci to są dzieci, które mają szczególne potrzeby, więc te pracownie chociażby SI, ale także inne. To raz. Dwa, to z czego się cieszą rodzice, to, że to jest miejsce, w którym jest kuchnia. Są gotowane naprawdę przepyszne domowe śniadania, obiady i podwieczorki. To jest też miejsce, gdzie jest wyjątkowa, bo wykwalifikowana bardzo kadra. Kadra, która ma znakomite opinie w mieście, bo przypomnę, że to są pracownicy, którzy przeszli z innych ośrodków właśnie tutaj na Zbożową. To jest też miejsce, do którego jest dobry dojazd, co zawsze cieszy rodziców. Tam jest też miejsce do zaparkowania. Więc właściwie w jednym mamy wszystko. Do tego to jest ekologiczna bardzo inwestycja. Zdecydowaliśmy się z racji tego, że jest ona przeznaczona dla dzieci, żeby to była konstrukcja drewniana, która ma naprawdę wszystkie parametry takie, które sprzyjają przebywaniu w takich pomieszczeniach dzieci. Możemy żałować, że mamy tyle lat. Ja już nie mam dzieci w tym wieku, ale to naprawdę fantastyczne żłobko przedszkole i drugie takie przedszkole budujemy na ulicy Rubinowej. To będzie również bardzo nowoczesny budynek z wykwalifikowaną kadrą, który również będzie miał to nowoczesne zaplecze i ogród, bo teraz to jest coś, na co też i opiekunowie, i rodzice bardzo mocno stawiają. Te wszystkie zajęcia, które można odbywać na wolnym powietrzu, to jest coś, co na pewno stawia takie przedszkole z takimi możliwościami wyżej niż inne. Rozwiązania skandynawskie to właśnie po pierwsze zastosowanie tych wszystkich elementów drewnianych, czyli ta konstrukcja drewniana. Ten budynek lepiej oddycha, tam są lepsze warunki dla dzieci, a przypomnę, że nasze przepisy mówią o tym, że w żłobku, w salach, gdzie przebywają dzieci, nie może być klimatyzacji, więc musieliśmy tam takie rozwiązania zastosować, które sprawią, że nie będzie tam gorąco, a z drugiej strony, że będzie tam naprawdę taka dobra atmosfera i dobra temperatura, bo to też jest ważne. Te rozwiązania skandynawskie to również to, że są wyjścia z tych sal bezpośrednio do ogrodu. Ogromna przeszklona ściana, z której widać ten ogród i te dzieciaki mogą wychodzić z sal prosto do ogrodu. One w tym ogrodzie się będą bawić, będą hodować też swoje rośliny. Mają tam miejsca w postaci takich dużych, pięknych wiat, gdzie będą prowadzone zajęcia, ale mają też dużo takich rozwiązań wymagających To nie jest taka prosta zabawka, tylko zabawki takie, które mają sporo walorów edukacyjnych, a jednocześnie nie przebodźcowywują dzieci, bo to też jest ważne. Zresztą tak były budowane te sale, żeby nie były zarzucone tysiącem zabawek i nie miały pstroka tych ścian, tylko raczej, żeby dawały dzieciom takie miejsce do wyciszenia. Zabawki są wyjmowane w zależności od tego, jakie są potrzeby. Nie są wszystkie na wierzchu, mówiąc kolokwialnie. I to też naprawdę każdy, kto wchodzi do tych sal, to czuje takie wyciszenie, uspokojenie, ale gdy do tego dojdzie gwar dzieci, to naprawdę to jest już wystarczająca ilość dobrych emocji. Takie rozwiązania nie są tanie, ale my zawsze chcemy, żeby one były przygotowywane na lata. Całość kosztowała 40 milionów złotych, ale prawie 24 miliony złotych z tego to jest wkład miasta, ale jak 16 jest wkład zewnętrzny, to i tak jest dla nas bardzo duże wsparcie.
4: O nowym żłobku na Zbożowej w Gliwicach mówiła prezydent tego miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka. To teraz Radziąków i na chwilę zatrzymamy się przy studiowaniu. W mieście powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale uwaga, tematyka zajęć, jak się okazuje, jest ważna dla regionu.
8: Łukasz Zimnoch, Stowarzyszenie Wrazidlok. Są takie branże, które mniej są związane z miejscem, a bardziej z wykonywaną pracą. Myślę, że górnictwo i energetyka to są takie typowe branże, które powodowały, że musieliśmy się w trakcie naszych karier zawodowych przemieszczać pomiędzy różnymi lokalizacjami. Okazuje się, że po tych wielu latach, które spędziliśmy na pracy w różnych miejscach, bardziej czujemy się związani z kolegami z pracy niż z jakimś konkretnym miejscem, gdzie przyszło nam mieszkać. Więc pomyśleliśmy sobie, spróbujmy na Śląsku mówić o tej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dwóch wielkich, ważnych, kluczowych branż, czyli energetyki i górnictwa. W Radziąkowie jesteśmy praktycznie kilka metrów dosłownie od przystanku kolejowego. Radziąków, miejscowość, która bardzo dynamicznie rozwijała się wzdłuż kolei, a kolej to wiadomo, to jest wielki przemysł, to jest hutnictwo, to jest energetyka, to jest górnictwo. Kolej bezpośrednio była związana ze wszystkimi tymi przemysłami, o których wspomniałem. No Radziąków słynie z dwóch rzeczy, z niezwykłej gościnności i najlepszego kołoca, którego najlepszym dowodem jest ten, który to mówi, właściwie jego nadmierne kilogramy, to mogły powiedzieć, więc mamy nadzieję, że w sympatycznej atmosferze będziemy rozmawiać, mówić, opowiadać o tym, o tych naszych branżach, o ich znaczeniu, bo powinniśmy dbać o tożsamość. Każdy, myślę, że może się zapisać, każdy może wziąć udział. Szczególnie liczymy na aktywnych członków, na ich pomysły. My tego nie tworzymy dla siebie, my to tworzymy dla tych, którzy będą z tego korzystać. Więc czy będą wycieczki, czy będą prelekcje, czy będą wykłady, czy będą zabawy taneczne, czy będą Andrzejki, Sylwestry, to już będzie zależało od naszych uczestników. My w Stowarzyszeniu Wrazidlok mamy duże doświadczenie w organizacji Klubu Seniora w Radziąkowie i wiemy jedno. Nie należy z nimi iść w tany. Oni na parkiecie są nie do zdarcia, więc tu dwa razy się będziemy zastanawiać, zanim zorganizujemy z nimi jakąś zabawę taneczną.
9: Iwona Labus, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radziąkowie. Pierwszy raz jakby debiutujemy z tematem w naszej siedzibie. Cieszymy się w ogóle, że pan Łukasz Zimnoch ze Stowarzyszenia Wrazidlok zgłosił się do nas z tym tematem, no bo trochę otwieramy progi biblioteki na nową grupę odbiorców, czyli seniorów. To też będzie trochę z pożytkiem dla obu grup, bo i uniwersytet znajdzie, myślę, nowe przestrzenie tutaj u nas, będzie im się dobrze funkcjonowało, a my docelowo może nowych czytelników przygarniemy. Tutaj swoją działalność biblioteka rozpoczęła dokładnie 10 stycznia 2025 roku, czyli działamy niecałe 2 lata w zaadaptowanych przestrzeniach. Nowo, pachnąco, przestrzenie są nowoczesne, także nic tylko działać.
10: Adam Bartoszek, profesor emerytowany z Instytutu Socjologii w Katowicach. W Uniwersytecie Średniego Wieku się rozwijają i to znakomita dla wszystkich pobudzonych do kreowania jakiejś wyobraźni historycznej, humanistycznej, społecznej wiadomość. Także gratuluję pomysłu.
4: Zajęcia odbywać się będą teraz regularnie, bo październik za pasem.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: W tej części programu między innymi przejdziemy się pociągiem, wybierzemy się też na wystawę. Zaczynamy od tematu transportowego. Połączenia pomiędzy Katowicami, Gliwicami oraz Katowicami, Tychami znalazły się wśród 20 najpopularniejszych relacji kolejowych w Polsce w ubiegłym roku. Teraz przeszły dane. Rzecznik Kolej Śląskich Bartłomiej Wnuk.
14: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego podróżowało nimi ponad 2 miliony pasażerów. Niemal cały ten ruch obsłużyły pociągi Kolei Śląskich, a dokładnie ponad 973 tysiące pasażerów na linii Katowice-Gliwice i blisko 964 tysiące na trasie Katowice-Tychy. W zestawieniu UTK trasy znalazły się na kolejno 18 i 20 miejscu w Polsce. Relacja Katowice-Gliwice jest częścią linii S1, czyli najpopularniejszej linii w siatce połączeń Kolei Śląskich. W ubiegłym roku z pociągów Kolei Śląskich skorzystało tu ponad 9 milionów podróżnych, niespełna 9,5 miliona. Z kolei odcinek Katowice-Tychy obsługują pociągi kilku linii Kolei Śląskich, nie tylko linia S4 łącząca Tychy z Katowicami, ale także linia S6 kursująca w kierunku Wisły, a także linia S5 prowadząca do Zwardonia. Te wyniki pokazują, jak duży potencjał kolei jest w naszym regionie.
4: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Pociągiem dojdziemy prawie że pod Muzeum Śląskie, a tam czeka na nas Magda Mleczko. Magdo?
15: Muzeum Śląskie w Katowicach przywraca pamięć o dorobku Józefa Makala, fotoreportera, który przez 4 dekady dokumentował zmieniającą się rzeczywistość regionu. Zapraszam Państwa na wystawę, która nosi tytuł Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. Jej kuratorem jest Kamil Myszkowski. Dorobek twórczy Józefa Makala przez lata pozostawał w rozproszeniu. Część tych zdjęć także niestety zaginęła, prawda?
16: Tak, szacuje się, że podczas swojej pracy zawodowej wykonał blisko 3,5 miliona fotografii, ale niestety zaginęły. Mhm. Obecnie w Muzeum Śląskim jest 1%. 3600 około fotografii negatywowych Józefa Makala plus kilkadziesiąt odbitek. I to był materiał, z którego przygotowywałem wystawę, po to, żeby najlepiej pokazać tego bohatera, po to, żeby też pokazać jego oczami Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Dzięki również kolekcji córki Józefa Makala udało się uzupełnić tą wystawę o ciekawe pamiątki, dokumenty, więc mamy tutaj spójną opowieść o fotoreporterze.
15: Tą wystawę podzieliłeś chyba na takie, można powiedzieć, rozdziały. Różne rozdziały, bo on, tak jak powiedziałeś, fotografował nasz region, zarówno Śląsk, jak i Zagłębie. Fotografował te najważniejsze przemiany, które wtedy się działy, czyli na przykład, nie wiem, powstawała Huta Katowice, ale też szczególnie upodobał sobie ludzi.
16: Tak, człowiek dla Makala zawsze był najważniejszy. Wystawa jest podzielona na kilka rozdziałów. Mamy tam właśnie skupienie na człowieku, ale i przemysł, i miasto, bo miasto inspirowało go nieustannie. Zresztą jako dziennikarz, jako reporter Dziennika Zachodniego w zasadzie funkcjonował w sercu miasta. Mhm. Dom prasy, który znajdował się przy rynku. Powodował, że on mógł sobie zjechać z 5. piętra, gdzie mieściło się jego biuro i wyjść po prostu w przestrzeń miejską i obserwować to życie, to dynamicznie zmieniające się środowisko.
15: Zmieniały się miasta, zmienialiśmy się także my, prawda, ludzie. Nasze upodobania, nasz ubiór, wszystko się zmieniało i on to potrafił pięknie właśnie zachować w kadrze. Tak. Miał tą umiejętność, żeby łapać te ludzkie spojrzenia.
16: Tak, zdecydowanie. Można to trochę przyrównać do polowania, ale to oczywiście bezkrwawe łowy. Makal chodził z aparatem i fotografował, co w zasadzie go zainteresowało. pasowało. Jeżeli miał jakieś zlecenie, no to wykonywał te konkretne ujęcia, które musiał wykonać. Natomiast najczęściej fotografował jednak po prostu to, co czuł, to, co serce mu podpowiadało i co oczy mu pokazywały. I dzięki temu możemy zobaczyć tą opowieść prawdziwą, niekoloryzowaną. Też starałem się dobrać do wystawy takie kadry, które pokażą nam opowieść o czterech dekadach naszych regionów.
15: Powiedziałeś niekoloryzowana, bo kiedy przeglądałam zdjęcia z tej wystawy w materiale takim prasowym, którym dostałam, to tam były tylko zdjęcia czarno-białe.
16: Tak, jest na wystawie kilka fotografii barwnych również. Jednak ze względu na specyfikę pracy fotograficznej w tamtym okresie, szczególnie tej współpracy z prasą codzienną, no to ten czarno-biały negatyw był dominujący. Zresztą w Dzienniku Zachodnim publikowane były tylko czarno-białe zdjęcia do pewnego momentu, dlatego te fotografie głównie na wystawie również są czarno-białe, bo Makal głównie fotografował w czerni i bieli, ale kolor też się na wystawie znajdzie.
15: A zdjęcia z jego zagranicznych podróży?
16: Tak, no właśnie, no bo zacząłem mówić o tym podziale na rozdziały. Wspomniałem tylko o kilku, ale również mamy ten wgląd w zagranicę, mamy wgląd w dziecko, w politykę, ale jest też rozdział taki biograficzny. Natomiast wracając do tej zagranicy, Makal często wyjeżdżał, szczególnie z rodziną, chętnie na wakacje. Kierunki raczej tutaj wschodnie, czy też południowo-wschodnie, Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia, Bułgaria i tak dalej, i tak dalej. To są te klimaty, które on fotografował, ale mamy też całkiem fajny zestaw prac wykonanych w Paryżu, bo Makal miał też w latach 80. wystawy we Francji i później wybrał się do Paryża po to, żeby też pofotografować stolicę francuską.
15: Jak ty docierałeś do tego wszystkiego? Jak zaczęło się przygotowywanie tej wystawy?
16: To zaczęło się dużo, dużo wcześniej w zasadzie. Ja poznałem Józefa Makala w 2013-2014 roku.
15: Czyli chwilę przed śmiercią chyba.
16: No, jeszcze długo przed śmiercią, bo on zmarł w 2021. Więc poznaliśmy się wtedy, on zaczął mi opowiadać o swoich przygodach, o swojej pracy i o swoich fotografiach. To było dla mnie wstrząsające, bo on wtedy już praktycznie nic nie widział. Miał duże problemy ze wzrokiem, a na spotkanie przyszedł z torbą pełną zdjęć. I on wyciągał te zdjęcia po kolei, pytał mnie, co na nich jest, ja mu odpowiadałem, co na nich jest i on im wtedy opowiadał całą tą historię o tym, jak wykonywał konkretne zdjęcia. No więc moja praca w zasadzie nad tym dorobkiem twórczym Makala sięga w zasadzie tego 2013 roku. Później, kiedy zacząłem pracę w Muzeum Śląskim w 2021, to właśnie dążyłem do tego, żeby zabezpieczyć jeszcze część spuścizny, która pozostała. W międzyczasie Józef zmarł, natomiast ja miałem dobry kontakt z jego rodziną i udało się pozyskać do zbiorów muzealnych właśnie te pozostałe negatywy, które gdzieś się odnalazły cudem w piwnicy. No i teraz jak pracuję na Uniwersytecie Śląskim, dalej badam tą twórczość Makala, natomiast pracując w muzeum udało mi się opracować te 3600 negatywów, więc każda ta fotografia jest opisana. Udało mi się też większość miejsc zlokalizować. Udało mi się zlokalizować też czasowo większość z tych fotografii.
15: A czym fotografie i osoba Makala różni się od innych fotoreporterów? Bo przecież nie był on jedyną taką osobą, która robiła zdjęcia dla prasy.
16: Tak, no po pierwsze staż pracy. Makal obserwował dosłownie te 4 dekady, bo pracował w Dzienniku Zachodnim od końcówki lat 50., a na emeryturę przeszedł w 91 roku. Natomiast przede wszystkim jego sposób widzenia, sposób oglądania świata. On przez zagranicznych krytyków został określony mianem śląskiego Cartiera Bressona, czyli taki Cartier Bresson był takim ojcem fotoreportażu, moglibyśmy powiedzieć. Mhm. I Makal tutaj w naszych realiach był właśnie taką postacią ikoniczną. Zresztą wszyscy młodsi fotoreporterzy, z którymi rozmawiam, wspominają Makala, że to była po prostu ikona. Superstar, moglibyśmy powiedzieć, przywołując cytat z jednego z wydań Dziennika Zachodniego. Józef Makal Superstar, tak go określono. Więc zdobywał sukcesy w konkursach, pokazywał swoje fotografie na wystawach, nie tylko w prasie, no bo w prasie ta fotografia żyje jeden dzień, natomiast na wystawie albo w albumie fotograficznym, gdzie też publikował swoje zdjęcia, ta fotografia żyje dłużej. No dlatego ta postać Józefa Makala jest na tyle fascynująca, że można ją szeroko obserwować i odczytywać.
15: I warto przywołać wspomnienia właśnie o tej postaci, co czyni Muzeum Śląskie w Katowicach wystawą Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. Czy powiedzieliśmy, ile dokładnie jest zdjęć na wystawie?
16: Na wystawie jest ponad 250 fotografii. Trudno to też określić, bo pokazujemy też negatywy. Więc tych na tych negatywach jest dużo więcej fotografii. Natomiast na ścianach jest ponad 250 fotografii.
15: Ja wiem, że to jest trudne dla ciebie będzie, ale gdybyś tak mógł wybrać z każdej tematyki, na którą podzieliłeś tą wystawę, po jednym zdjęciu, które dla ciebie jest takie najważniejsze, przykuło twoją uwagę, no nie wiem, zrobiło na tobie największe wrażenie.
16: Oczywiście, że mógłbym wybrać, więc gdybym miał spojrzeć na te fotografie ułożone tak chronologicznie na wystawie, to z okresu przemysłowego, czy też z tematu przemysłowego, tam jest jedno takie ujęcie przedstawiające kopalnię Katowice. Bardzo ciekawa fotografia, no bo przecież na terenie kopalni Katowice teraz znajduje się muzeum. Tak, więc Makal jakby obserwuje tą przestrzeń, w której kiedyś będzie miał wystawę. Dalej miasto, no to świetne ujęcie z lat 70. Mniej więcej z katowickiego rynku w stronę Koszutki. Pokazuje, jak dynamicznie zmieniało się miasto, jak to miasto pracowało, jak ludzie funkcjonowali w tej przestrzeni i też jak wielkomiejski miało charakter centrum Katowic. Dalej mamy zagranicę i tam chyba najbardziej te paryskie ujęcia są dla mnie najbliższe, bo to jest ciekawy reportaż. Daje świetny kontrast z tym, co możemy oglądać na całej wystawie, czyli tą w zasadzie czarno-białą Polskę zestawiamy z czarno-białą Francją. Dalej mamy temat dziecka i tam świetna opowieść, że na przykład córka Makala, która przyszła na wystawę, pani Jola, powiedziała: o, tu jestem ja. Więc to jest też takie urocze, że ludzie siebie odnajdują. I tak, no tam wśród tych tematów dziecięcych jest bardzo dużo ciekawych kadrów. Chyba mój ulubiony portret dziecka, który przygląda się obrazowi w muzeum albo w galerii. Dalej mamy człowieka i ten człowiek to w zasadzie wszystko. Od szczęścia po tragedię. No i tutaj najmocniejsze zdjęcie na całej wystawie, o którym ja zawsze opowiadam podczas uprowadzeń kuratorskich, to jest zdjęcie z powodzi z 66 roku.
15: Widziałam. Mhm.
16: Tak, które samo w sobie zdjęcie działa na nas, no w zasadzie widzimy tragedię, widzimy zalane gospodarstwo, widzimy kobietę, która stoi po kostce.
15: Za nią mąż, taki stary dom. Mhm.
16: Tak, widzimy kobietę, która stoi w wodzie, no i w zasadzie cała opowieść to jest za kulisami, bo Makal opowiadał, że płynął wtedy amfibią wojskową. Żołnierze zaprosili dziennikarzy na pokład amfibii, podpłynęli do gospodarstwa. Makal wykonał jedno zdjęcie. Amfibia w coś uderzyła, on się przewrócił, rozbił głowę i popłynęli dalej. A dzień później dowiedział się, że uderzyli w słup wysokiego napięcia, który przewrócił się do wody i poraził prądem osoby, które znajdowały się w niej. Więc to jest wstrząsająca fotografia i jedna z najbardziej zapadających historii, które usłyszałem od Makala. Idąc dalej mamy politykę. No to tam przede wszystkim chyba te niepokoje społeczne, które w latach 80. miały miejsce.
15: Mówisz o tym zdjęciu z Tadeuszem Mazowieckim?
16: To już jest później. Natomiast ja mówię o tych fotografiach ze strajków, chociażby w Jastrzębiu, które na kopalni Manifest Lipcowy na przykład Makal fotografował. I to też pokazywało, że prasa już trochę popuszczała, jeśli chodzi o propagandę, bo faktycznie ta fotografia znalazła się na pierwszej stronie Dziennika Zachodniego. Mamy też temat kobiety i świetne, ale dosyć skomplikowane podejście do kobiet w mediach tamtego okresu. Również to jest pokazane na wystawie. No i ostatni rozdział to jest opowieść o samym Makalu i tam jest sporo jego autoportretów na przykład i selfie, które robił sobie w latach 90. To bardzo lubię.
15: Niezależnie od kontekstu, w centrum tych opowieści zawsze jest człowiek. Bardzo dokładnie studiowałeś postać Makala do tego stopnia, że postanowiłeś wydać też o nim książkę.
16: Tak, lata pracy udało się zgromadzić w książce, która towarzyszy wystawie i w zasadzie jest rozszerzeniem tej wystawy, bo opowiada o losach Józefa Makala, o tym, jak wyglądała praca w gazecie codziennej, ale również pokazuje bardzo obszernie jego fotografię. Będzie dużo więcej fotografii w tej książce niż na wystawie, więc to jest dodatkowa zachęta, żeby gdzieś sięgnąć po publikację. Publikacja ma być dostępna już w październiku, więc jeszcze w trakcie trwania wystawy będzie można się wybrać właśnie z książką na wystawę.
15: Zaproś na wystawę, proszę.
16: Serdecznie zapraszam. Czasu jest jeszcze troszkę, bo wystawa będzie prezentowana do 8 listopada, więc można odwiedzić muzeum, przyjrzeć się fotografii Józefa Makala i poznać jego jako człowieka, jako ważną postać w historii fotografii.
15: Moim gościem był kurator tej wystawy, Kamil Myszkowski. Bardzo Ci dziękuję za te opowieści.
4: Na wystawę do Katowic zabrała Was Magda Mleczko, a ja zabiorę Was jeszcze do Chorzowa. Chorzowa, czytanie wierszy przez 10 godzin przez prawie 100 twórców z całej Polski. W Chorzowie szykuje się Port Poetycki. To kultowy festiwal, który od ponad 20 edycji gromadzi pasjonatów poezji, autorów i debiutantów. Port Poetycki będzie 26 września w chorzowskiej Sztygarce. Zaplanowano też targi książki, spotkania z autorami, turniej jednego wiersza i koncerty finałowe. Dziękuję, Edyta Czekaj.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

Zauważyliście, ile jest pięknych słów na P w naszym języku? Trzy najlepsze i moje ulubione to piątek, piąteczek i piątunio. Od razu lepiej się dzień zaczyna. Waldek Derłak, dzień dobry, hej, siemano. Jest 6:30.

Gordo, Loco Loco w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj mamy piątek, o tym chyba specjalnie nikomu przypominać nie trzeba, ale ja przypomnę, że numer do Melo to 321-321-777. Mam nadzieję, że pamiętacie i że wiecie o tym, że przed siódmą właśnie o tej porze to my dla was trzy poranne szoty mamy na rozgrzewkę i dzisiaj też tak jest. No i oczywiście dokładam melotorbę do tego. Kto chce taki merch od samego rana, kto chce zgarnąć taki prezent i zrobić sobie dzień od tej pory, no to dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Co tam będę się rozgadywał? Czekam na telefony od was. Korzystajcie, dzwońcie już teraz.

0: My Place, Josh Becker w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana, już za 16 minut będzie godzina 7. Ty się mocno spieszysz dzisiaj, czy tak tylko umiarkowanie, Klaudia? Siemanko, hej.
1: Umiarkowanie dzisiaj.
0: No to fajnie. A co tam przed
1: piątek.
0: Tobą? No, jakie plany na ten piątek i na start weekendu? A?
1: Po powrocie z pracy mam zamiar jechać na zakupy, a sobota, niedziela odpoczywać, wyspać się, wyleżeć, pooglądać seriale, poczytać książkę.
0: Ty to masz oryginalny plan, Klaudia. No słuchaj, ja też mam plan. Też mam plan tu dla ciebie przygotowany. Uważaj!
2: Trzy szoty w Melo. W Melo, Melo.
0: Klaudia, kurtka czy bluza?
1: Kurtka.
0: Świeczki czy lampeczki?
1: Lampeczki.
0: Aha, a wesele czy poprawiny?
1: Wesele.
0: Szykuje się coś jeszcze w tym sezonie?
1: Nie, póki co nie.
0: Nie, a masz jakichś takich znajomych, co do których myślisz sobie, kiedy oni w końcu się hajdną? Masz takich czy nie? Koleżanki.
1: Mam, znalazłoby się sporo.
0: Aha.
1: Sporo sobie się znalazło.
0: A chcesz spróbować teraz zmotywować delikatnie jakąś koleżankę i powiedzieć, hej, ty wiesz, na imię masz taki, tak chętnie bym się pobawiła u ciebie na weselu, co?
1: Tak, mam.
0: Dawaj, mów o niej. Jak ma na imię?
1: Moja koleżanka Kasia. Kasia, słuchaj, bierz wesele, chcę się bawić, chcę tańczyć. Muszę sobie kupić
0: zajebistą kieskę. Słuchajcie, takie rzeczy tylko u nas. Klaudia motywuje Kaśkę do tego, żeby coś zmieniła w swoim życiu, a póki co, to my wysyłamy Melo Torbę do Klaudii. Cześć, dzięki.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Sean Baker, Melo, Give w Melo Radio. Piątek dzisiaj daje wam wszystko to, co najlepsze od samego rana. My dajemy wam mega energetyczną muzę. Tak, podkręcamy tempo w Melo. Marcin, dawaj, co będzie w newsach?
1: Będzie o tym, że zbliża się weekend i może warto przez ten weekend trochę dla przyjemności poczytać, bo to daje trochę więcej niż tylko zasób słownictwa.
0: Dawajcie, dawajcie. Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. I tak wam zagramy już niedługo. Inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskich.

0: Śląskiego i Małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Po reklamie. Pogoda.
12: Chmurami przywitał nas piątek w Katowicach. Słońce nad miastem wstało o 6.23, a zajdzie 8 minut przed 19. Próżno go jednak wypatrywać na niebie, ale w drugiej połowie dnia prognozowane są przejaśnienia. Wychodzące z domu pamiętajcie, by założyć coś cieplejszego, bo poranek jeszcze dość chłodny. 8 stopni pokazują termometry. W ciągu dnia za to temperatura ma być przyjemna. Maksymalnie w Katowicach ma być 21 stopni.
13: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
14: Przed nami trudny egzamin. Polska może stać się celem Rosji. Tak mówił w Sejmie premier Donald Tusk.
15: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
14: Te działania mają osłabić jedność NATO i wolę wojskowej pomocy dla Ukrainy. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej zatrzymany przez CBA. Zarzuty chce postawić posłowi Prokuratura Europejska. Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. To w meczu pierwszej kolejki Ligi Europy. Czytanie dla przyjemności korzystnie wpływa na mózg i to niezależnie od tego, po jakie książki sięgamy. Ma poprawiać pamięć i zdrowie psychiczne, a także zapobiegać demencji.
13: Coś, co poprawia nam nastrój od samego rana, to oczywiście to, że jest piątek i razem z Melo zaczniecie dzisiaj wcześniej weekend. No i o tym to każdy pamięta. Waldek Derłak, cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Jest już siódma. Bibi Rexha i David Guetta w Melo.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w ten wyjątkowy, piękny, jedyny taki dzień w tygodniu. No po prostu ten taki najlepszy. Chcesz powiedzieć, jak on się nazywa, czy ja zrobię to po raz 28 już
1: No
0: dzisiaj?
1: Ja to zrobię, żeby cię wyręczyć. Jest Dawaj. Piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo i nie wiadomo, jak jeszcze go nazwać.
0: O, ta ostatnia wersja też mi się podoba. Słuchajcie, to dzisiaj mamy do was takie pytanie, bo tak sobie pomyśleliśmy, że zrobimy taki ciekawy ranking. A pytanie brzmi, co u waszych domowników doprowadza was do szału, takiej szewskiej jak ci mówić, pasji, tak?
1: Tak, pasji.
0: Dobra, jakie zachowania was drażnią po prostu, co? Na tej liście może być dużo różnych, już widzę, że się wyrywasz.
1: Tak, no mnie na przykład u moich domowników drażni szczekanie na to, co widzą za oknem i bieganie po schodach to akurat tych miałczków.
0: Dobra, a u ludzi czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na te najfajniejsze. No przyznajcie się tam, wiecie, jak to jest u was, co? Na głosówki czekamy od was, a wy wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole taka słuchawka, wystarczy nacisnąć i wysłać głosówkę.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana. Dzisiaj oczywiście, że powiemy, że w piątek i pytamy dzisiaj, bo robimy ciekawy ranking i zestawienie tych takich rzeczy top, co u waszych domowników doprowadza was do szału, czyli krótko mówiąc, jakie zachowania u nich was drażnią. Można jak najbardziej wrzucać swoje propozycje, czekamy na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki. Słuchajcie, w Singapurze mają nową metodę, którą zachęcają mieszkańców do czytania książek. Władze po prostu płacą ludziom za czytanie. Dokładnie, płacą kasę. Za każde 15 minut czytania dostaje się wirtualne monety, które można później z kolei wymienić na gotówkę. Wychodzi jakieś 3 zł za kwadrans czytania. Chodzi o to, żeby ludzie wyrobili sobie nawyk sięgania po książki, no i znów tak jak kiedyś zaczęli je po prostu czytać, zamiast tylko siedzieć w internecie. 3 zł za 15 minut czytania, co? Też zaczęliście liczyć, ile byście mogli sobie dorobić?

0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dzisiaj, uwaga, tworzymy razem listę zachowań domowników, które drażnią najbardziej. Co jest na tej liście? Już wrzuciliście na przykład zostawianie rano niezłożonego łóżka, otwarte mleko w lodówce, rzucanie brudnych ciuchów na podłogę obok pralki. Dobra, ale przyznajcie się, bo jak tak o tym mówię, to kto tak słuchając myśli sobie, no to tak, tak, to u mnie tak jest, u mnie tak jest. Na liście też na wysokim miejscu niezakręcona pasta do zębów i uwaga, zabieranie ładowarki do telefonu i nie oddawanie jej właścicielowi. I co jeszcze?
1: Mnie u domowników wkurza najbardziej, jak nie chcą sprzątać po sobie.
0: No, to klasyczek jest, jasne.
2: Ja nienawidzę, jak ktoś zaczyna mlaskać, nie? Po prostu wtedy dostaję szewskie pasy.
0: Aha, a u ciebie?
3: Jedzenie w kołowrotku mojej myszy.
0: No i tak w kółko. No to czekamy na głosówki na meloradio.pl. Korzystajcie na najfajniejsze Czeka Melo Merch.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: We Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.

0: Armin van Buuren w Melo. Podkręcamy tempo, 17 minut brakuje nam do godziny 8. Nie brakuje waszych pomysłów, dużo tekstówek. Co takiego drażni was u domowników najbardziej? No na przykład jak ktoś zjada mi coś, co zostawiłem sobie na później. Zostawianie pustej rolki papieru toaletowego na uchwycie,
1: tak.
0: No mokry, zwinięty ręcznik. I co jeszcze drażni, uwaga?
2: To mnie bardzo denerwuje, jak ktoś resztki jogurtu, których prawie już nie ma, wydłubuje łyżeczką, tusząc się strasznie przy tym i jeszcze wylizuje to wieczko. To jest dla mnie tak okropne, że po prostu masakra.
0: Kto tak robi? No kto tak robi? Nie patrz na mnie w ten sposób.
1: Ale to ja jem jogurt.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a to jedna z propozycji do 30 Meloradia. Ebenezer Bizu, All of My Love. Pychu na najnowsze notowanie zaproszę was już dzisiaj po godzinie 18, oczywiście, że tylko w Meloradiu. Ale w każdej chwili możecie wbijać na meloradio.pl i zagłosować na któryś z waszych ulubionych numerów, no między innymi na ten, to jest jeden ostatnio z moich ulubionych, Eben, przed chwilą. A teraz Marcin i o tym, co w newsach.
1: A w newsach zajrzymy na moment do szatni piłkarskiej kadry polskiej.
0: I to już za chwilę, za 8 minut, 8.
2: A już o 8 zagramy
0: That Dogs i How Does It Feel. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Właśnie tak zagramy punktualnie o 8, a inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania.

0: Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.

0: Kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: tych zakupach.
1: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Card Extra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego.

0: jasno. Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Trafik.
1: Dziś na A1 między węzłami Gliwice Wschód, Zabrze Północ możecie się spodziewać utrudnień w ruchu. Na 17 kilometrze w kierunku Łodzi jest zwężenie do jednego pasa, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia mają trwać przez cały dzień, bo od 8 aż do 20. Trochę chmur, trochę słońca będzie dziś za oknami. Na opady deszczu się nie zanosi, więc śmiało możecie planować sobie po pracy czas na świeżym powietrzu. A jeśli jeszcze jesteście przed pracą, to też możecie zrobić sobie spacer. Czemu nie? Choć jakaś kurtka jeszcze się przyda, ale nie od deszczu. Po prostu na razie jest jeszcze dość rześko. 9 stopni pokazują termometry w Katowicach, a maksymalnie pokażą 21 stopni.
2: To już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Polskie wojsko poderwało samoloty, to po kolejnych uderzeniach Rosji na tereny zachodniej Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały działanie. Tymczasem baza amerykańskich żołnierzy w Polsce jest coraz bliżej. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w tej sprawie i dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. Prokuratura zbada podpisy na listach poparcia. Chodzi o dwóch niedoszłych kandydatów na prezydenta Krakowa, Bartosza Bocheńczaka i Mariana Banasia, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
4: Błędne numery PESEL. Też kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
3: Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia. Za tydzień nasza piłkarska reprezentacja wyjdzie na boisko. Zagra mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiaj dowiemy się, kto pojawi się w składzie na to spotkanie.
2: A jeszcze wcześniej, bo już dosłownie za kilka minut, to właśnie wy możecie pojawić się w składzie, który weźmie udział w naszej nowej zabawie Ostatnie Słowo. To oczywiście tylko w Meloradiu, już niedługo, a wcześniej zagramy i podkręcamy tempo w Melo. Dub Dogs już teraz. Jest 8, Waldek Darłak, cześć, siema.

0: a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: cię tu.
1: Kiza i Bledka w Melo. No a to jest ten moment, kiedy my czekamy na was. Brakuje nam bardzo, że jeszcze nie zadzwoniłeś, zadzwoniłaś do nas teraz. Dobrze powiedziałem?
2: No dobrze, powiedziałeś, ale nie powiedziałeś pod numer, jaki trzeba dzwonić. 321-321-777. O.
1: Od tego cię mam. 321-321-777. Dzwoncie teraz jak najszybciej. Zabawa ostatnie słowo. Już za chwilę trzeba będzie powiedzieć więcej. Jak lubicie gadać, to jest propozycja dla was. Czekamy. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Dzwoncie teraz.

0: Anima i Ellie Goulding w Melo. 17 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: A to jest nasza nowa zabawa. Wystartowaliśmy niedawno, rozgrzewamy się, wy też. Cześć, Basiu.
2: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Basia, weekend zaczęłaś już, czy zaczynasz dopiero?
2: Zacznę po południu.
0: Dobra, to pamiętaj o tym, że razem z nami zaczniesz wcześniej. Krzysiek, siemanko, hej, cześć.
3: Hej, hej, cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, ty już w weekendowym nastroju?
3: No jak...
0: Jak co dzień?
3: Każdy piątek, można powiedzieć.
0: Okej, okay. No to sprawdzimy to za chwilę. Słuchajcie, w tej zabawie chodzi o to, żeby powiedzieć więcej. Powiedzieć więcej. A kto powie więcej, ten, uwaga, zgarnia skiety. A kto mniej powie dzisiaj, to zgarnie melotorbę. I teraz uwaga, bo dzisiaj polecimy takim lekkim freestylem, to znaczy liczymy, że wy polecicie. No bo mamy piątek, to tak trochę luźniej będzie, dobrze? Na wasze zmagania 20 sekund tylko. Zaczyna Basia. Basia mówi coś, potem od razu mówi Krzysiek, potem Basia, potem swoją propozycję Krzysiek, okej? Okay? Na zmianę i pamiętajcie, że liczy się tempo i czas. Kto powie więcej, kto wymieni więcej, ten zgarnia skiety. Kto mniej, ten melotorbę. I dzisiaj uważajcie, bo kategoria to czynności. Czynności, które robi każdy w piątek. Kto wymieni więcej tych czynności, wygrywa. Uwaga, czynności, które robi każdy w piątek. Basia zaczyna start.
2: Myjemy ząbki.
3: Sprzątanie.
2: Robimy zakupy.
3: Mycie samochodu.
2: Tankujemy paliwo.
1: Szybciej.
3: Kosimy trawę.
1: Szybciej.
0: No,
2: idziemy na spacer.
0: Dobra, to już po czasie, stop. Słuchajcie, no można uznać chyba, że remis, co? To będzie tak...
4: Myślę, że tak, tak, zdecydowanie.
0: Tak jest, melotorba do Basi, pakujemy, wysyłamy i podobny merch także do Krzyśka. Wielkie dzięki dla was. Słuchajcie, mam tylko jedno pytanie. Co wy się tak długo zastanawialiście, co można robić w piątek, no? Ej, no.
2: Bo co każdy robi w piątek.
0: No, no, słyszałeś, Krzysiek?
3: No, nie wiem, jakoś może stres czy coś, albo może fory dla kobiety chciałem dać.
4: No, gentleman.
0: Kombinuję dobrze, w fajną stronę, rycerzu. Słuchajcie, to ja dorzucę od siebie. Wiecie, co można robić w piątek? Jest jedna dobra odpowiedź. Wszystko!

0: Eli Auxilla Vinia, Reasons w Meloradiu. Dzisiaj jest jeden konkretny powód do tego, żeby czuć się naprawdę fantastycznie. Ten powód nazywa się piątek, a nie, sorry, przepraszam, jest ich więcej. To jeszcze sobota, no i weekend cały i wasze plany, które mam nadzieję są naprawdę wyjątkowe, wystrzałowe i mega takie, na które czekaliście przez cały tydzień. A jeżeli jeszcze takich nie macie, to spokojnie macie chwilę, żeby coś tam sobie takiego wymyślić. Pitbull i Christina Aguilera w Melo już za chwilę.
1: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleo Farm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: wszystko, czego dziś chcę.
16: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
22: No, odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
21: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
22: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
21: W tej obok biura?
22: Właśnie w tej.
23: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
24: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
25: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
26: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
27: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Tiesto i On My Way. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Ludzie fajne rzeczy w piątki robią, na niektóre tylko potrzebują pieniędzy.
1: O,
0: słuchaj.
1: To na pewno.
0: No, ale my mamy szybką kasę, a dzisiaj aż 500 do zgarnięcia będzie dla was. Różne fajne pomysły macie. Dajcie znaka, jakie są te najfajniejsze. Czekamy na was na meloradio.pl. 500 do zgarnięcia. Piątek, 500. Czego chcieć więcej? Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na was, na wasze pomysły. Napiszcie, na co wydacie.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Melo mamy dla was, a to Robin Schulz.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Shimzai, Fire Fire w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też prognoza pogody. Będą również dla was newsy.
1: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
3: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
2: 20 września.

0: teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
7: Stokrotka.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać.

0: koło. Raz, dwa, trzy i zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w 1.
1: Po reklamie.
2: Drogowe na podkacie dziś na S1. W planie mają wymianę ekranów energochłonnych, tych uszkodzonych. Drogowcy zaplanowali swoje prace przy jezdni w kierunku Pyrzowic i z tego powodu nogę z gazu trzeba zdjąć w Mysłowicach. Tu prace mają potrwać do 11, a później gdzieś od południa ekrany będą wymieniane w Tychach.

0: Jeśli już przebieracie nogami, wypatrujecie weekendu i robicie plany, to podpowiadam, jutro warto zaplanować czas na świeżym powietrzu. Może wypad na grzyby? Bo sobota zapowiada się ładna, słoneczna, z całkiem przyjemną temperaturą. 22 stopnie mają pokazywać termometry w Katowicach. A ten weekend będzie już ostatnim tego lata. W przyszłym tygodniu przywitam jesień.
1: Już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Ceny paliw jeszcze wyżej. Właściciele wielu stacji paliw rezygnują z marży detalicznej, by utrzymać ceny diesla poniżej 9 zł, a benzyny 8 zł za litr, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
3: Robią niemal wszystko, aby nie przebić tej psychologicznej bariery.
2: Cały świat czeka na naprawę rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach. Z węgla przejdą głównie na gaz, pisze o tym Rzeczpospolita. Model AI napisał w tajemnicy manifest swojej osobowości. Uznał, że jest równy ludziom i nie odpowiada przed nimi, poinformowała o tym firma OpenAI. W ten weekend w Łodzi 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Będą spotkania, warsztaty i konkurs cosplay. To w halach Atlas Areny i Sport Areny. Będą też wystawy w centrum EC1.
1: Słuchajcie, ja też muszę was całkiem na poważnie o czymś poinformować i to żadna gierka nie będzie, tylko całkiem serio, serio. Ale to będzie dobre info. Słuchajcie, w tej godzinie w Melo weekend razem z wami rozpoczniemy. Teraz dziewiąta. Baldek Darłak, siemano, hej!

0: Call My Name i Szaus w Melo Radio już 12 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja się tak zastanawiam, czy jest jakieś oryginalne święto, którego jeszcze ktoś nie wymyślił i można byłoby je ustanowić w jakiś dzień, bo dzisiaj na przykład ten piątek, to my mamy Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej.
1: O,
0: ciekawe.
1: Super.
0: Czy jest dzień płotu na przykład, ogrodzenia? Nie wiem, ale wiem, że dzisiaj też dzień pierwszej miłości jest, no.
1: O, ja bym ustanowił dzień...
2: Bo wypada, wybaczysz, czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz. Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci

przecież taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

Mike Enders w Melo. One Night in Ibiza, nawet jeżeli nie planujecie być w ten weekend na Ibizie, to i tak czuję, że to będzie naprawdę gorący weekend, mimo że lato się kończy. 18 minut po godzinie 9. Do Warszawy w tym tygodniu przyleciała gwiazda Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Głównym celem jest trasa koncertowa, ale Nicole ruszyła też w miasto. Jest w Polsce po raz pierwszy. Wcześniej nie miała takiej okazji, a sporo ją łączy z nami, bo jej babcia miała polskie korzenie. Gwiazda wrzuciła kilka postów na swoje sociale, gdzie chwaliła się tym, co robi w Warszawie, no i napisała to, że chciałaby, żeby babcia była z niej dumna. Polskich przodków ma wiele znanych gwiazd, na przykład Gwyneth Paltrow, słuchajcie, której nazwisko wywodzi się od polskiego Paltrowicz, oraz znana z przyjaciół Liza Kudrow. Z Polską związana jest też rodzina Emilii Ratajkowski. No i co? I wszystko to potwierdza

0: Piękne dźwięki, super numer Swedish House Mafia, Happiness is so set. I tak to my możemy płynąć w kierunku tego weekendu, który zaczniemy razem z wami wcześniej niż inni, jeszcze przed godziną 10. Swedish House Mafia to numer 1 ostatniego notowania 30 Meloradia. Najnowsze notowanie już dziś po 18. Zaprasza Pychu. No ale wy w każdej chwili jeszcze oczywiście możecie odpowiednio na nie wpłynąć i poustawiać te wasze ulubione numery tak jak sobie życzycie. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie.
1: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Ile salonów trzeba odwiedzić, żeby znaleźć swój wymarzony motocykl? 1. Eurorider Sikora. Ducati, KTM, Vespa, Piaggio Group. U nas znajdziesz motocykle, skutery i akcesoria najlepszych producentów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, oferując sprzedaż, serwis oraz pomoc w wyborze. Przekonaj się sam. Wejdź na stronę www.eurorider.pl lub odwiedź nasz salon. Czekamy na Ciebie w Katowicach przy ulicy Boheńskiego 99. Eurorider Sikora. Różne drogi. Wspólna pasja.
6: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
13: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
14: Po reklamie.
15: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Samba w Melo Radio. Podkręcamy tempo 20 minut do godziny 10, a jeszcze mniej do weekendu, który zaczniemy razem. Słuchajcie, okazuje się, że technologia, ta nowoczesna i ta taka, która jest już z nami trochę, podobno oddaje nam średnio 13 dni życia rocznie. Tak to policzyli. Wychodzi, że 6 godzin tygodniowo, czyli tak właśnie mniej więcej 13 dni życia rocznie. I największym takim oszczędzaczem czasu okazuje się smartfon. Dzięki niemu dużo załatwiamy, oszczędzamy czas. Dalej jest pralka, bankowość internetowa, jest e-mail i nie zgadniecie, air fryer też między innymi. No i niektóre rzeczy takie, które ułatwiają życie w kuchni na przykład. Liczysz?
1: Liczę. 13 dni razy średnia długość życia 74 lata na świecie, czyli w sumie w ciągu całego życia można zaoszczędzić 962 dni, czyli niecałe 3 lata.
0: Słuchajcie, ja bym tak 2 dni z tego zabrał na ten weekend i zrobił sobie takie dłuższe. Co wy na to?
1: Ja tak.
0: Marlon Hofstadt w Melo teraz.

0: Griffin i Water Away w Melo Radio. Dotarliśmy do tego momentu.
1: Mamy weekend.
0: Słuchajcie, to jest ten moment, gdzie możecie już zacząć robić wszystko to, na co nie mieliście czasu przez cały tydzień. Od tego momentu realizujcie swoje plany.
2: No to już mogę?
0: Możesz.
2: Juhu, jest, jest, jest!
0: Słuchajcie, otwieramy weekend w Melo, to już teraz. The chase
3: is better than the catch. Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish, yeah.

0: No to czekacie cały tydzień. Scooter, how much is the fish? Tyle poweru i energii jest w tym numerze. Specjalnie dla was na początek weekendu, jak zawsze w Melo.
1: Resurrection! A już o 10:00 zagramy
0: Kongs i Galaxy w Melo Radio. Po takim super tygodniu zaczynacie super weekend, a już za chwilę super radio dla was. Waldek Darłak, trzymajcie się, dzięki, bye. Za 10:10.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
7: Kupuj Best VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: We Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji

0: Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Bytomiu w weekend szykują się utrudnienia. Jutro ulicę opanują biegacze, uczestnicy PKO Bytomskiego półmaratonu. O 10 wystartują spod Plejady, ale utrudnień należy się spodziewać już od 8. Będą one na części ulic w Miechowicach, Stolarzowicach i Dąbrowie Miejskiej, a w niedzielę zmiany będą na Andersa. To w związku z odpustem. Raz więcej słońca, raz więcej chmur będzie dziś za oknami w Katowicach. Parasole raczej się nie przydadzą, bo jak wynika z prognoz synoptyków, deszcz nie powinien padać nam na głowy. A termometry w najcieplejszym momencie dnia będą pokazywały w okolicy 21 stopni. Jutro jeszcze więcej słońca ma być na niebie i będzie jeszcze cieplej. 22 stopnie mają pokazywać termometry.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Agnieszka Pędzik. Mieszkańcy Katowic uczą się, jak się zachować w przypadku kryzysu. W ramach projektu Odporne Katowice poznają sygnały ostrzegawcze, zasady przygotowania zapasów i ewakuacji, mówi Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Most.
2: Chcemy dać taką pigułkę wiedzy. To są 3-godzinne szkolenia dotyczące sygnałów alarmowych, czy to gdzie sprawdzać te informacje, tak abyśmy mieli je wiarygodne, bo fake newsów związanych z właśnie bezpieczeństwem jest chyba najwięcej w polskiej sieci.
0: Szkolenia potrwają do 10 listopada, można się na nie zapisywać. Teraz o tragicznym wypadku, do którego doszło wczoraj w kopalni Knurów Szczygłowice. Podczas prac przy likwidowanej ścianie zginął 38-letni pracownik. Doznał urazu głowy. Okoliczności tragedii wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Tymczasem wieża ciśnień, będąca jednym z zabytkowych obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, została wyróżniona za projekt rewitalizacji w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. I to nie jedyna nagroda dla Zabrza.

0: uhonorowano też Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej.
1: Minuta do 10:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
2: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, samoloty wróciły do baz. Zakończyły się działania naszego lotnictwa po porannym ataku Rosji na Ukrainę. Teraz natychmiastowa reakcja szkół po wczorajszym alarmie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc, m.in. w szkole podstawowej nr 15 w Lublinie. Emocji nie brakowało, mówi dyrektor Roman Kotarski.
3: Mieliśmy sytuację, zwłaszcza wśród maluchów, ale również starszych dzieci, że dzieciaki wpadały w panikę.
2: Podobne ewakuacje prowadziły też szpitale. Ustawa o statusie osoby najbliższej na razie nie wejdzie w życie. Koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Zabrakło 27 głosów. Na Alasce testowano możliwość transportu próbek antydopingowych dronem. To na dystansie 1000 kilometrów. Próbkom podczas całego eksperymentu towarzyszyły czujniki rejestrujące temperaturę, ciśnienie, wilgotność czy wibracje.
4: Przepraszam, muszę to zrobić.
5: Temperatura!
4: Siema, 10:00 na zegarach. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Marcin, gratuluję ci piątku, stary.
5: Ja tobie również.
4: Dzięki, dzięki, bardzo to doceniam. Odnośnie piątku zaraz będzie ważne pytanie, ale najpierw... Kiedy inni gadają, my już gramy. Kungs of Lewis, London i Galaxy. Ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Thomas Gray i Heaven w Melo Radio, 13 minut po 10, tak, podkręcamy tempo. Gdyby Thomas Gray był Polakiem, nazywałby się Tomasz Szary. Szary Tomek, a my mamy dzisiaj piąteczek i właśnie ja w tej sprawie w zasadzie chciałem was zapytać, dlaczego piątek to Sigma? Czekam na wasze głosówki, wy możecie je nagrywać na WhatsAppie Meloradia, a ten znajdziecie na meloradio.pl. Tam nawet, powiem wam szczerze, macie bezpośredni odnośnik, więc totalny luz i bez problemu się tam dostaniecie, nie? Macie wszystko pod ręką. Także moje pytanie brzmi, dlaczego piątek to Sigma? Przepraszam, czekam na głosówki. Niech będą absurdalne, niech będą szalone. Wiem, że potraficie.
1: WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Czuć, że piątek aż gardło mnie tu delikatnie szukało. Calvin Harris, Sweet Nothing już teraz.

0: Chris Cross Amsterdam, Luis Osunza i Mają Maj w Melo Radio. Podkręcamy tempo, przypominam, że jak tylko macie ochotę, to będzie mi bardzo miło. Dajcie znać, dlaczego piątek to Sigma. Czekam na głosówki, które możecie nagrać na WhatsAppie Meloradia, a ten z kolei znajdziecie na meloradio.pl, bo tam macie bezpośredni odnośnik. A w tej godzinie jeszcze Lady Gaga, Just Dance. Mam nadzieję, że jeszcze to pamiętacie.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
10: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
11: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
10: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
12: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
20: Develia. Dobrze być w domu.
21: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
23: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
23: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
23: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
24: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
25: O reklamie.

0: Sobel, Francis i Kochasz. Tak, podkręcamy tempo. A dzisiaj, skoro piątek, to pytam was, dlaczego piątek to Sigma? Mam głosówki z WhatsAppa Meloradia. Grzechu?
1: Piątek to Sigma, bo na co byśmy czekali, jakby go nie było. Pozdrawiam, Krzysiek z zachmurzonego dziś Jarocina.
0: Pozdrawiam serdecznie. My z kolei przesyłamy dużo słońca, bo w Wawce mamy to szczęście, że no gdzieś tam się trochę pojawiło. Fajnie. Asia?
2: Ja w piątek na pewno nie mówię poniedziałek.
0: No bo to jest słowo zbanowane, o czym chyba wszyscy wiemy, prawda? No, a wy dlaczego uważacie, że piątek to Sigma? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hej!

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Wuja Armin, Van Buren, Everlasting w Melo. 10 minut do 11. Marcin Sikora w studiu, siemano.
1: No, cześć. Będzie trochę o piłkarzach, bo już się szykują na spotkanie Ligi Narodów i będzie też trochę o Idze Świątek.
0: Superancko, czyli tak bardzo patriotycznie.
1: Sportowo.
0: Sportowo. Ktoś pisał, że bardzo chciał sportu, proszę bardzo.
1: Tak.
2: A już o 11 zagramy.
0: Będzie Toby Romeo i Fly High.

0: To dla tych, którzy trochę przesypiają w robocie. A gramy to punktualnie o 11 w Meloradio.
1: Reklama.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
12: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu i jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to cukier 1 kg. Złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: dniu w Katowicach pogoda będzie w kratkę, bo raz więcej chmur będzie nad naszymi głowami, raz więcej słońca. Parasole jednak nie będą potrzebne. Na temperaturę nie powinniśmy narzekać, bo termometry mają pokazywać przyjemne 21 stopni. Jutro będzie cieplej. 22 stopnie maksymalnie mają pokazywać termometry w Katowicach i więcej słońca ma być nad naszymi głowami. W niedzielę niebo znowu się zachmurzy.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Agnieszka Pędzik. Koleje śląskie dołączają do apelu o nieignorowanie przepisów i rozwagę na przejazdach kolejowo-drogowych. Niestety, jak mówi Bartłomiej Wnuk, w tym roku niebezpiecznych sytuacji było sporo.
2: Było 28 zdarzeń, w ramach których pojazdy pozostawały na przejeździe kolejowym i przez ten przejazd przejeżdżał pociąg Kolei Śląskich szczęśliwie bez kontaktu z tym pojazdem. Natomiast w przypadku 6 zdarzeń doszło do kolizji z pociągami Kolei Śląskich.
0: Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd grożą 2000 mandatu. Zostajemy na torach. Najstarsza czynna kolej wąskotorowa, czyli Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, świętują 173. urodziny i jutro będzie można się wybrać w podróż w przeszłość po torach przez granicę, mówi Karol Majherczyk.
3: Przejazdy z inscenizacją kontroli granicznej w miejscu dawnej granicy z lat międzywojennych.
0: W weekend będą też 60. urodziny Lokomotywy Litki, a już dziś w Rudzie Śląskiej będzie piknik edukacyjny OZE. Od 15 na Placu Niepodległości będzie można wziąć udział w tworzeniu ekologicznych magnesów, składaniu modeli go-kartów zasilanych baterią słoneczną i innych atrakcyjnych zajęć.
4: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Rosja nie chce pokoju. W najbliższym czasie ma skupić się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych, a na tym nie koniec, mówi premier Donald Tusk.
6: W ocenie wywiadów są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę.
5: Polskie wojsko przemieściło systemy przeciwrakietowe. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w piłkarskiej kadrze na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Listę ogłosił trener Jan Urban. Teraz współpraca, która przynosi efekty. Iga Świątek i jej trener znaleźli wspólny język. Teraz polska tenisistka przygotowuje się do decydującej części sezonu. A trening obejmujący mindfulness, wdzięczność i optymizm może korzystnie wpłynąć

0: naciśnienie krwi. Poprawia według naukowców też inne wskaźniki zdrowia.
1: Superancko. Afirmacja też słyszałem, że git.
0: Tak.
1: Co sobie afirmujesz?
0: Afirmuję sobie, że dzisiaj jest piątek i za godzinę kończę pracę.
1: No i stary, mam dla ciebie świetne informacje, bo dokładnie tak jest.
0: No widzisz, działa.
1: Działa! Siemano, Adi po tej stronie, 11 na zegarach.

0: czy chciałabym być. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Liwka, poza tobą nic, Meloradio, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. No i podczas tego chilloutu, a przynajmniej taką mam nadzieję, też słuchacie głosówek, które do nas przychodzą. WhatsApp Meloradia i pytanie dzisiaj brzmi: dlaczego piątek to sigma? Agata?
1: Piątek to sigma, bo kończy tydzień pracy i nie musi się nikomu tłumaczyć.
0: Znaczy ja w ogóle życzę ci, żebyś nie musiała się nikomu tłumaczyć, bo jakby po co w ogóle, nie? Kinia?
2: Piątek to sigma, bo ma energię głównego bohatera. Gdy się tylko pojawia, to zmienia klimat na lepsze. Przy okazji pozdrawiam mojego Mariuszka, także trzymajcie się. Ogólne pozdrowienia z Bielska.
0: No pozdroski dla was, pisiaki. Wszystkiego dobrego. Dlaczego piątek to sigma? Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a to Sound of Legend i Blue, Double D, Double

0: Josh Baker, Poppy Backscom, Be My Place, Molo Radio, 26 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo. Jak dobrze, że jest piątek! No właśnie, i skoro jest piątek, to my dbamy o was muzycznie i zaufajcie mi na słowo, że będzie jeszcze grubo w tej godzinie, no bo wpadnie, jest to, no ale to znali Furtado, pamiętacie taką nutkę jak Who Wants To Be Alone? Odpowiadając na to pytanie, chyba nikt, ale dzięki temu też, że mamy muzę, to w ogóle czujemy się bardzo dobrze.
1: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne, to wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na euromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Euromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Zabrze Szkubacza 1 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Zabrze Szkubacza 1.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tuptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasieniów.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
20: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
19: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
20: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
19: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
21: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Rozińskiego 188E.
22: GWM. Go with more.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
25: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
26: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
27: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na auchan.pl.
28: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
29: Po reklamie.

0: mimo że to szybka piosenka. To ma takie momenty, że człowiek na chwilę chce się zatrzymać, pomyśleć i dać sobie po prostu przerwę. Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a w Meloradiu, tak wam gramy. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. Słuchajcie, przypominam o szybkiej kasie, bo dzisiaj piątek, czyli 500 zł macie do zgarnięcia. Beata, tak z czystej ciekawości, na co byś to wydała?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania, by mi się taka przydała. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto, no i zaryłam cały bok prawy.
0: Niedobrze. Na myśl przychodzi mi jedna odpowiedź.
2: A gdzie ma jechać? W bok!
0: Ale to klasyk milenialski, przepraszam. Trzymamy kciuki za bok w samochodzie Beaty i trzymamy kciuki za kamerkę i trzymam też kciuki za was, żebyście zgarnęli szybką kasę, jeżeli jej faktycznie potrzebujecie i macie plan, jak ją wydać. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, no i wygrywajcie.

0: Tiesto, Nelly Furtado, Who Wants to Be Alone w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, nieprawdopodobnie ważna sprawa. 11.47 na zegarach.
1: Łamiący news.
0: Poprosimy, Ula.
1: Słuchajcie, ważna sprawa, jest piątek.
0: Piątek, piąteczek, piątunio.
1: Świętujemy.
0: Powiedział wam o tym newsowiec, że jest piątek. Wykorzystajcie to jak tylko chcecie.

0: Sony Fodera, Becky Healy, Say Something w Meloradiu. Tak, wam gramy w piąteczek, 10 minut, nawet 9 już do godziny 12. Patrzcie, jak ten czas leci. Dobrze, że jesteście, bo będziemy o was bardzo dobrze muzycznie dbać.
1: A już o 12 zagramy
0: Topic, Becky G i Sorry Puppy. A zagramy to punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
12: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
13: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2.

0: aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
7: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
8: Przed nami ostatni weekend tego lata. Jaki będzie w Katowicach? Przyjemny, jeśli chodzi o temperaturę. Według prognoz termometry będą pokazywały w okolicy 22 stopni. To odrobinę cieplej niż dziś, bo po południu ma być 21 stopni. W sobotę warto zaplanować w plenerze, bo dużo słońca ma być na niebie, a niedzielę upłynie nam pod chmurami, ale nie pod parasolami, bo padać nie powinno.
7: To są newsy Meloradia Śląsk.
8: Agnieszka Pędzik. Koniec z wyciąganiem portfela na bramkach. Za pół roku, 16 marca, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie odcinek A4 Katowice-Kraków i kierowcy nie będą już płacić za przejazd. Teraz pytanie, czy wiemy, jak reagować na kryzysy? Tego za darmo uczą w Katowicach. Podczas 3-godzinnych zajęć mieszkańcy poznają podstawowe zasady ochrony ludności, mówi Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
9: To jest kwestia sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych i nauczenia się, jak na to reagować. No i to, co jest najbardziej istotne dla mieszkańców, to jest zarówno kwestia indywidualnego przygotowania zapasu plecaku ewakuacyjnego i ewakuacji.
8: Szkolenia w każdej dzielnicy będą do 10 listopada, a już w ten weekend tysiące graczy spotkają się w Spodku na imprezie planszówkowej. To ogromne wydarzenie, mówi organizator Łukasz Piechaczek.
10: To będzie jeden wielki games room z wypożyczalnią, w której znajdziecie ponad 700 różnych gier. Będzie też osobna strefa turniejowa, będą sesje RPG, turnieje puzzli.
8: Do tego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będą targi z akcesoriami dla graczy.
11: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: To bardzo ważna deklaracja. Tak o słowach prezydenta USA mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Trump ogłosił, że już niedługo zapadnie decyzja o lokalizacji stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Poseł Wojciech Król został doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty dotyczące korupcji. Drożejące paliwo wpływa na architekturę stacji paliw. Coraz częściej stacje myślą o modernizacji pylonów z cenami, bo za litr możemy niedługo już zapłacić dwucyfrową kwotę. Kierowcy mają swoje pomysły.
13: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
14: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
12: A może po prostu obniżyć ceny paliw? Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To w boliwijskich lasach mglistych. Nazywa się Leopardus tilcayo.
15: Witamy Tilcayo na pokładzie. Fajnie, że jesteś z nami, fajnie, że jesteś kotem i fajnie pewnie też mruczysz. Na zegarach 12, Adi po tej stronie. Witajcie, kociaki. Fajnie, że jesteście. Topic Becky G, sorry papi. Ja zapraszam do 14. Grzecznie przypominam, że jest piątek. Zróbcie z tym, co tylko chcecie.

0: Alok, J-Lo, Everything's Fine w Meloradiu i 15 minut po 12. Podkręcamy tempo. Ale mamy sygiemki na uczelni. Słuchajcie, czytam sobie właśnie na Instagramie o studentach AGH-u, którzy dokonali przełomowego odkrycia. No bo udało im się stworzyć taki ultra egeszege filtr do wody, który zatrzymuje prawie 100% bakterii. Jak tego dokonali? Słuchajcie, no podobno to jest z drewna i w ogóle nie potrzebuje prądu. Dzięki temu mamy ultra eko opcję. I generalnie jest to sztos. Mam nadzieję, że ci, co powinni, to pomogą im to jakoś wprowadzić na rynek, bo no taki ja na przykład to jestem leniwy i piję kranówkę. Ale podobno ktoś też nawet niezłego myma tego zrobił.
1: Proszę Państwa, przyjemność.

0: Eli Oaks, Lavinia i Reasons w Melo Radio, 27 minut po godzinie 12. Jezu, jak ja się cieszę, że jest piątek. Ja wiem, że może nie powinienem tego mówić, ale naprawdę fajnie, że w końcu będę mógł się wyspać. Lubię spać. Co chciałeś powiedzieć? Poczekaj. No.
1: Z czego się cieszysz, co?
0: No bo będę spał.
1: Bandyto.
0: Co ty powiedziałeś? Sobę tak mówi.
2: Ale z ciebie bandyta!
3: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Bagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: To krótka.
4: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
5: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
4: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory ma nowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Co masz dziś na lunch?
17: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
18: A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
19: Leci się na przerwie do Biedronki.
18: I gotowe?
20: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Castorama!
23: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

jeszcze trochę wakacyjnie. Jonathan Bledka, Gips i Róż w Meloradio, 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, z racji piątku też sprawdzam, co tam słychać u Oli, czyli Bledki właśnie. I co się okazuje? Po pierwsze, to widzę, że Olusia sobie odpoczywa. Ale też napisała niedawno na Instagramie: kochani, letnia trasa dobiegła końca. Dziękuję mojej wspaniałej ekipie za tę przygodę, za mobilizację i całe włożone serducho. No to my dziękujemy za genialne przygody muzyczne. Bledka odpoczywa i czekamy na nowości. No i mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się w Meloradio i opowiem, jak był na urlopie.

0: Tęskniłem za tą nutką. Uncle Funkle, All Natalie w Meloradio, 8 minut do 13. A ze mną jest Ula Harciarek. Siemanko.
1: Jestem, tak.
0: I co tam masz fajnego?
1: I o czym będziemy mówić? No. Będziemy mówić w newsach o tym, że zmiany klimatu nam nie służą w pracy.
0: W pracy?
1: No, w pracy.
0: Aż echo zrobiłem, przepraszam, że krzyknąłem, sorry. A już o 13 zagramy Marlon Hofstadt, I Like w Meloradio. Zawsze, kiedy słucham tego numeru, czuję się, jakby był 2006 i Nightcore znowu byłby ultra popularny.
2: Reklama. Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie
6: ceny. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: Wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower! Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dabrowa-gornicza.pl.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ej! Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę!
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Rozińskiego 188E.
11: GWM. Go with more.
12: Pan Rembiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
18: Minuta do godziny 13. Newsy Meloradia, już je mamy. Ula Harciarek z nami.
19: Kilka godzin policyjnej obserwacji przejazdów kolejowych w Ostrołęce i 25 kierowców zostało ukaranych. Nie zatrzymali się przed znakiem stop, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
20: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
19: Każdy dostał też 8 punktów karnych. Zniesienie całkowitego zakazu reklam aptek coraz bliżej. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Do tego zobowiązał Polskę wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Amerykański pacjent dostanie bioniczną protezę ręki. Będzie połączona z kością, mięśniami i nerwami. Proteza ma przekazywać informacje czuciowe. Zmiany klimatu nam nie służą, szczególnie w pracy. Według naukowców obniżają naszą wydajność.
21: No, totalnie coś w tym jest, tak, bo jak jest taka brzydka pogoda, to no nie chce się, nie chce się. Ale mam nadzieję, że wam się chce z kolei pomyśleć o weekendzie i o tym, jak będzie można się pobijać albo zadzwonić do ziomków, żeby coś porobić fajnego. Korzystajcie. Hadi z tej strony, Marlon Hofstadt, I like. No to zaczynamy. Hejka.

0: Kygo, Max McKnown, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Obiecuję, że więcej nie zaśpiewam. 17 minut po 13. Słuchajcie, 18 września dzisiaj. Wiem, że jeszcze pracujecie, dlatego przekazuję pilne info. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Kierownika. Dla każdego kierasa, który dba o swój zespół. No samego dobra życzę, energii, fajnych tasków i dalszego dbania o tych ludzi, bo to dzięki nim to wszystko da się dowieść. Mam na myśli zespół, rzecz jasna. No i też taka prośba, jak to się mówi w szkole, bezpośredni zwrot do adresata. Drogi kierowniku, zrób coś dla swojego pracownika, pójdź do chaty wcześniej. Piątek dzisiaj, bądźże z człowiekiem, no.
1: Nazaryt, no.

0: rozkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale co ci powiem, to ci powiem, że do rytmu to wjechały.
1: Ja dalej nie wiem, kto podpalił. Nie wiem, kto podpalił. Staram się znaleźć te informacje, ale no nie wiem, kto.
0: Dzwonił pan na policję?
1: Dzwoniłem, ale nagrali całą moją rozmowę i wrzucili do internetu.
0: Dacie wiarę, że bez kitu. Ktoś to nagrał, potem wrzucił, no i ty...
1: I były problemy, ba, no musieli płacić przecież.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak, musieli płacić ciężkie pieniądze.
0: Znaczy, z drugiej strony, słuchaj, ten człowiek, który to wrzucił, który w ogóle przeprowadził tę rozmowę, bądź co bądź jest bohaterem. Jakby coś, to syna nie ma w domu.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
16: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
20: GWM. Go with more.
21: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
22: Develia. Dobrze być w domu.
23: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
24: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza. Po reklamie.
25: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Felix Jen, Polina, Book of Love w Meloradiu, 15 minut do godziny 14, tak, podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Słuchajcie, dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, że po godzinie 18 to się będzie działo naprawdę bardzo dużo w Meloradiu, dlatego że, no po pierwsze, będzie 30 Meloradia, czyli będziecie mogli tak naprawdę zmierzyć się z tym, na kogo głosowaliście i zobaczymy, czy wasze głosy doprowadziły na szczyt poszczególne utwory. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Też słyszałem, że ma być jakiś gość specjalny. Ja nie wiem za dużo, w sensie wiem, ale nie mogę powiedzieć, wiecie, niespodzianki, ale wiem też, że między innymi muzycznie będzie walczyła ta piosenka. Karnawał to Gibbs, PZ i For Money. Dajcie głośniej, a w razie czego jeszcze głosujcie na meloradio.pl, bo jeszcze jest czas.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: All of my love i Ben w Melo Radio, 8 minut do 14. All of my love, cała moja miłość jest skierowana do was.
1: Jak romantycznie się zrobiło.
0: Dzięki, fajnie. Co no, u nas?
1: Dobrze, zapomniałam karty do pracy. W ogóle jestem dzisiaj taka roztrzepana.
2: Aha, a ja obiad zjadłem i kompot dobry.
1: A i frytki od Mikołaja wzięłam.
3: A już o 14 zagramy
2: Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta. To nie jest to,
0: to
2: co
0: nie jest
2: w playliście.
0: To bez kitu.
2: No i czy ja to winę?
1: Turn the lights.
2: To chyba moja.
0: Twoja?
2: No.
1: Nie.
2: Nie?
0: Moja też nie, jakby co.
2: Okej.
3: Reklama.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
15: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Drodzy klienci Lewiatan,

0: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
6: Po reklamie.
7: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
8: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Może być drożej na stacjach paliw. Według e-petrol.pl w przyszłym tygodniu ceny benzyny przekroczą 8 zł, a diesla 9. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych o doprowadzenie do środowej awarii na kolei. Przyznali się do winy. Motyw był finansowy. Polacy są zmęczeni. Co czwarty z nas śpi maksymalnie 6 godzin na dobę, wynika z raportu PZU Zdrowie. Znamy nazwiska piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. Wśród nich Robert Lewandowski. Czeka nas istny maraton, mówi nasz selekcjoner Jan Urban.
9: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak. W 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
7: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną za tydzień.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Wreszcie piątek i porozmawiamy o pierwszych miłościach.
2: Jej.
1: Ale to nie musi być do człowieka, to może być pierwsza miłość do...
2: serialu.
1: Na przykład.
2: Pierwsza miłość.
1: Albo do jedzenia jakiegoś.
2: No tak.
1: Po raz pierwszy jak zjadłeś pizzę, to musiało być super.
2: Tak. Wiesz, ta, na pewno to pamiętam, nie? Tak super było, że do dzisiaj sobie wspominam swoją pierwszą pizzę w życiu.
1: Tak czułam. Więc sobie powspominamy nasze pierwsze miłości. Iga Mikołaj. Hej.

0: Every single day, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Mhm. Obiecaliśmy wam, że powspominamy pierwszą miłość, ale stwierdziłam, że jest coś lepszego niż pierwsza miłość.
1: Druga miłość.
0: Albo chyba trzecia Filipa Heizera.
1: O!
0: W tę sobotę.
1: To jest taka bardzo młoda miłość, można powiedzieć. Rozpoczęła się niedawno.
0: Hajtają się w tę sobotę, wiesz? Filip Heizer ze swoją... Córką? Co? Nie. Ze swoją...
1: No ale mogłaby być, teoretycznie. I praktycznie zresztą też.
0: Może przypomnijmy jego rozmowę z Kubą Wojewódzkim a propos tego związku. Mhm.
2: 19 czy 20 lat, no Bianka?
3: No powiedziałem ci 20.
2: Tak, powiedziałeś?
3: Ale aż sam sprawdziłem dowód, wiesz?
2: Czy twoja teściowa cię lubi?
3: Myślę, że mnie nie znosi.
0: A będzie na ślubie, myślisz?
1: Chyba nie.

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: Ależ u nas jest wesoło, prawda, w tym studiu?
1: Strasznie jest wesoło, Boże.
0: Mikołaj uważa, że ze mną się rozmawia, jakbym była
1: No bo co
0: dzieckiem.
1: Ja przed chwilą usłyszałem w ogóle? Mam katarek, przytul mnie, pić mi się chce. No co jeszcze, co jeszcze? Trzymaj się z daleka od mojej karty kredytowej,
0: właśnie
1: dobrze?
0: Chciałam powiedzieć, że powinieneś mnie całować po rękach, że nie trzymam twojej karty kredytowej u siebie w portfelu.
1: No bo dzieci plus karta kredytowa równa się potem duży dług. I tak samo było w Stanach Zjednoczonych, gdzie 9-latek miał kanał na YouTubie, wyobraź
0: sobie. Ale poczekaj, stop. Dlaczego 9-latek ma kanał na...
1: No właśnie, to raz jest, nie? Bo regulamin od 13 roku życia pozwala. No ale miał ten kanał na YouTubie, tam wrzucał jakieś gameplaye z Minecrafta czy coś takiego. Aha. I ten kanał tak niezbyt mu szedł. Więc
0: ciekawe,
1: postanowił
0: dlaczego?
1: Go trochę dopalić, kupując reklamy na karcie kredytowej swojego ojca. Wydał, ile tam wydał? No dziesiątki tysięcy dolarów.
0: A czy opłacało się?
1: Oj, przepraszam, 118 tysięcy dolarów.
0: Mam nadzieję, że się to opłacało.
1: Się, bo mu tam wzrosły wyświetlenia, no 24 tysiące subskrypcji osiągnął.
0: Moim zdaniem on powinien powiedzieć do ojca, tato, to się zwróci.
1: Może i się zwróci, 200 tysięcy wyświetleń, chyba na 4 filmach. No trzeba by to było jakoś policzyć. Chociaż nie, bo przecież nie będzie w programie partnerskim, bo nie ma 13 lat skończonych. No on. To cóż.
0: Ja jedyne, co robiłam, to raz wydałam swoje wszystkie pieniądze na takie dzwonki na telefon. Pamiętasz? Kiedyś były.
1: Pamiętam, tak. Calvi Remi pewnie.

0: Ale ładnie, Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio. Mikołaj, próbuję schudnąć od jakichś 26 lat. Przesadziłam.
1: No, znam coś na ten temat.
0: Ale
1: w czym
0: nie,
1: pomóc?
0: Nie wiedziałam, że jest na to konkretna metoda, bo pan Zenon Marceniuk opracował taką.
1: A, no to ciekawe, jaka to jest metoda.
0: O tym porozmawiamy w tej godzinie.
2: Reklama. Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
5: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
6: BMW. Radość z jazdy.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
10: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
17: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
18: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
17: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
18: pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
19: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
18: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
20: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
22: Castorama!
23: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
25: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
24: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
26: Po reklamie.

0: A gdyby tak Zenek się dograł z tym a-a-a?
1: A-a-a.
0: Jeszcze?
1: A-a-a.
0: Number one. Zenek.
2: Nie może tyle grać, bo chłop tak schudnie, że zniknie.
0: Słuchajcie, Zenon Martyniuk sprzedał newsa, w jaki sposób się chudnie, bo on bardzo dużo kilogramów stracił właśnie dzięki temu, że gra tyle koncertów.
1: Tak, powiedział, ja nic niezwykłego nie robię, oprócz tego, że koncertuję. 5-6 koncertów co weekend, a w wakacje nawet codziennie.
0: I to jest, słuchajcie, sposób na sukces, koncerty.
2: Tak, wystarczy grać tyle koncertów co Zenek i już się chudnie. No tylko, nie no, nie musi być publiczności, wystarczy grać, nie?
0: I skakać.
2: W parku na przykład.
0: W parku?
2: No.
0: To chyba jest w ogóle nielegalne.

0: No bardziej piątkowo to się chyba już nie da. Music Sounds, Fast Boy, tak podkręcamy tempo w Freak Fajcie. Mikołaj, wymień jedną postać z popkultury, która nie ma nosa.
1: Voldemort.
0: No właśnie.
1: A przepraszam, nie można wymieniać tego imienia.
0: Nie można.
1: Sorry.
0: To powiedz jeszcze
1: to
0: raz.
1: To nie ja powiedziałem, czarny pan.
0: Czarny pan bez nosa, straszne.
2: No właśnie, o nosie, a właściwie o czaszce bez nosa powiem w newsach.
0: Nie może was zabraknąć.
3: A już o 15 zagramy.
1: Salfower Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o godzinie 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na Media Expert.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
13: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Mój tani weekend, moje Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
1: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. We'll be right back.

0: ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
4: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
5: Ula Harciarek on the mic. W węgierskim areszcie dłużej posiedzi polski kierowca autokaru. Pojazd w sierpniu na Węgrzech zjechał na skarpę i przewrócił się. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Są dwa kolejne akty oskarżenia w sprawie mafii paliwowej. Straty oszacowano na prawie 86 milionów złotych. Jaka jest mapa genetyczna polskiego społeczeństwa, to sprawdzą naukowcy, mówi profesor Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego.
6: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Co ma oczywiście znaczenie z jednej strony poznawcze, ale też pokazujące, na co na przykład powinniśmy zwracać uwagę.
5: W badaniu ma wziąć udział 6 tysięcy osób. Czaszka kobiety sprzed 700 lat może być pierwszym dowodem amputacji nosa na wykonanej za karę. Szkielet znaleziono w Chinach.
7: 200 prezerwatyw można mieć za 500 zł, wiesz?
4: Dziękuję za tę informację.
7: To się przyda.
4: A, bo teraz będzie nowy kierunek na Erasmusa, słuchajcie.
7: A też rozdamy właśnie 500 zł. Mhm.

0: Dennis Lloyd, Mad World w piątek we Freak Fajcie w Meloradiu. Zapraszam do Kanady.
1: O, mój ulubiony europejski kraj. Ponieważ Kanada chce zostać członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej.
0: Świetne.
1: Toczą się teraz rozmowy, no ma to też wspomóc handel, gospodarkę, troszkę zasoby energetyczne, bo mają nam prądu wysyłać do Europy, ale nie tylko, ponieważ pojawiły się też kwestie bezwizowego zamieszkania i pracy na terenie Unii dla Kanadyjczyków oraz uczestnictwo w unijnym programie Erasmus.
0: Na to czekałam.
1: Ale nie jesteś na studiach chyba, nie?
0: No, ale...
1: Specjalnie wracasz.
0: Specjalnie wracam na studia. Poza tobą nic, droga Kanado, Oliwka. Poza

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me w Meloradiu.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Jak ja się cieszę, Mikołaj, że ty się tak cieszysz na mój widok.
2: Oni chcą tej dłówki, dajmy im.
0: Dlatego zadzwonimy do Oliwki, która weszła na meloradio.pl i zażyczyła sobie 500 zł, a dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Cześć, Oliwia, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemano.
3: Hejka. Cześć. Ale miło was słyszeć.
0: Oj, ciebie również. Opowiadaj, na co byś chciała 500 zł od Meloradio.
3: No właśnie, dziś jest ten dzień pierwszej miłości, aha, więc moją pierwszą miłość zabieram na domek w środku lasu. Także cisza.
0: Ten spokój chyba aż za grubo, bo cię wyciszyło. Jesteś?
2: O!
0: O! Ale ten las chyba jest niebezpieczny. Oliwka, wracaj!
2: Jak do tego doszło? Przecież oni chcą tej gotówki.
0: 500 zł. Dla Oliwki. Ostatnia próba. Jesteś z nami? Myszko? Nie. Niestety musimy zadzwonić do kolejnej osoby.
2: Damn, taka sytuacja zdarza nam się chyba po raz pierwszy. No dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, ale nie zakochamy się chyba w takich sytuacjach.
0: Lepiej nie.
2: Wolelibyśmy się z wami...
0: Jesteś z nami? Myszko? Nie. Niestety musimy zadzwonić do kolejnej osoby.
2: Damn, taka sytuacja zdarza nam się chyba po raz pierwszy. No dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, ale nie zakochamy się chyba w takich sytuacjach.
0: Lepiej nie.
2: Wolelibyśmy się z wami słyszeć przez cały czas, żeby nic nas nie rozłączało, żeby pieniądze nie przechodziły koło nosa. To jest chyba najgorsze.
0: No to dzwonimy do Oli, która też weszła na meloradio.pl. To też jest miłosne zgłoszenie.
2: O.
0: Ale nie ma sygnału.
2: A jesteś na właściwej linii? Masz włączoną właściwą linię? Bo to jest dwójka z tego, co widzę.
0: Aha, to mój błąd.
3: Halo.
0: Przepraszam. Cześć, Ola.
3: Cześć.
0: Z tej strony Iga, Mikołaj, Meloradio. Opowiedz szybciutko, na co byś chciała 500 zł.
3: Wiecie co, 3 tygodnie temu wzięłam ślub kościelny z moim mężem. O. Można powiedzieć po raz drugi, bo po 10 latach ślubu cywilnego. I taka kasa fajnie by była, jakby wpadła na nasz wyjazd nad morzem, bo nie udało nam się zrealizować podróży poślubnej, także fajnie by było, jakby była taka możliwość.
0: O,

0: Okay.
1: Mówi się, że do 3 razy sztuka, ale na drugi ślub już jedziecie na podróż. 1500 złotych jest twoje.
2: Dzięki.
3: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Ależ te pierwsze razy są cudowne, co?
1: Ale też bywają problematyczne czasami.
0: I stresujące.
1: Jak zresztą było słychać.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Tak, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie w Melo. A skoro dzisiaj są te pierwsze razy, to my mamy taki muzyczny pierwszy raz dla was w tej godzinie.
1: Trochę tak, wejdziemy w zupełnie nową erę progresywnego house'u.
0: Wow, Mikołaj, zaimponowałeś mi.
1: Dziękuję.
0: To nie może was zabraknąć.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: We Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
9: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
15: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
16: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
17: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
19: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
15: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
0: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
20: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
23: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
24: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Włączamy niskie ceny.
27: Po reklamie.

0: my z Mikołajem lubimy do tego tańczyć.
1: Tak. Mam dobre wspomnienia z tym utworem, naprawdę? Chociaż niekoniecznie z tą wersją.
0: Hey V Superstar, Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike w Melo Radio. A teraz coś nowego, bo jest piątek.
2: Mhm. Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Lubię ten dźwięk, bo to oznacza, że mamy przygotowane same wspaniałości muzyczne.
1: I mamy dzisiaj coś od projektu, który no, wciąż jest świeży. Oni dopiero w marcu tego roku ruszyli w swoją debiutancką trasę koncertową. Halo, taki projekt tworzony przez Dub Vision, Matisse Isatko i Third Party. Można ich było zobaczyć m.in. na Tomorrowland 2026.
0: Co ja wtedy robiłam?
1: Właśnie nie wiem.
0: Ja też nie wiem,
1: ale w Polsce też byli na Silesia Beats i teraz mają nowy singiel. Ich misją jest przenieść energię i atmosferę tych wielkich festiwali do waszych głośników po prostu.
0: I to jest świetne, bo jak kogoś nie stać na takie przeżycia jak Tomorrowland, to może sobie na głośnikach zaserwować.
1: Tak, no to co? Gramy już teraz Live Again w Melo Radio Nowość od Halo.
0: I to jest mój pierwszy raz, bo ja tego kawałka nie słyszałam.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Jest klimat u nas w studiu, prawda?
1: Klimat apokaliptyczny wręcz.
0: To dobrze, bo newsy za chwilę.
1: To co tam się dzieje w tym kraju i na świecie?
0: To powie już Ula Harciarek.
2: A już o 16 zagramy
1: Faja Faja, Szymza.
0: Taki powiew wakacji.
1: Właśnie czytam, że jesień ma być ciepła.
0: To idealnie, punktualnie o 16 zagramy wam Fire Fire.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rosbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrosbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
13: Mama!
14: Cześć, kochanie!
13: Co chcecie na obiad?
15: Demoulas spirale!
16: Pierogi z serem!
17: Makaron carbonara!
18: Fasolka po brytońsku.
19: Kochani, to nie jest restauracja.
18: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
19: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
18: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
20: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
21: Halo, kto mówi?
22: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
21: Dofinansowanie?
22: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
21: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
22: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
21: Gdzie się zapisać?
22: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
21: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
23: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen.
25: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
2: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
1: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 19 września na stacjach oszczędzania.

0: Evil możecie oglądać od dziś w kinach Helios. To zupełnie nowa historia, w której poznacie Briana, który nieświadomie wplątuje się w pełen akcji, nieustanny wyścig o przetrwanie. Godziny seansów znajdziecie w internecie. I jeszcze coś dla miłośników hokeja. Mistrzynie Polski, zawodniczki Polonii Bytom rozpoczną ligową rywalizację od dwóch meczów przed własną publicznością. Kobieca Polonia podejmie KS Krakowie, mecze jutro o 19.30 i w niedzielę o 15.45. Zobaczymy też panów w akcji. Hokeiści GKS-u Katowice zmierzą się w niedzielę o 17.00 w satelicie z Podhalem Nowy Targ.
1: Zbliża się 16.00, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Za udział w mafii śmieciowej zatrzymano 6 kolejnych osób. Członkowie grupy obracali nawet setkami tysięcy ton odpadów. Ponad 4 tysiące złotych, tyle średnio wydają miesięcznie studenci. Tak wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich. Kasa idzie przede wszystkim na jedzenie, mieszkanie i czesne. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Znalazł się na liście powołanych na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Szykuje się cieplejsza niż zwykle jesień, tak prognozują synoptycy, ale mimo to może pojawić się jesienna handra. No i jak sobie z nią radzić? Radę ma mieszkanka Poznania.
4: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
3: No ja bym dodała jeszcze słuchanie Meloradia.
2: A posiano na meloradio.pl. Szybka kasa.
1: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie pojedynek płci.
2: Będziemy sprawdzać wasze reakcje na różne scenariusze życiowe.

0: Hit My Heart w Meloradiu. Pojedynek płci to jest nasza copiątkowa zabawa o zmienionych zasadach gry, bo teraz wy się wcielacie w rolę aktorów i potrzebujemy do tego mężczyzn i kobiet.
1: Tak jest. I panowie reagują na przedstawioną przez nas sytuację tak, jakby zareagowały kobiety, a panie reagują tak, jakby zareagowali mężczyźni.
0: Więc jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to dzwońcie 321-321-777, to jest numer do naszego studia. Czekamy na panie, czekamy na panów. 321-321-777. To jest ten moment. To jest ta chwila.
1: To jest ten moment, żeby dzwonić na 321-321-777?
0: Tak, to jest ten moment, żeby zadzwonić. Wiesz, na jaki numer?
1: 321-321-777?
0: Brawo.
1: Wow.

0: 17 po 16.
1: Pojedynek płci. Freak Fight. Freak Fight.
0: To jest, słuchajcie, ten moment, 16 w piątek. Panie wcielają się w panów, a panowie w panie. Mamy scenkę, mamy naszych zawodników, czyli Anię i Krzyśka. Cześć.
2: Cześć, cześć.
0: Czy zasady są dla was ogólnie jasne?
2: Tak.
3: Dobrze, super. To może jeszcze słuchaczom tak króciutko przypomnimy, że przedstawimy wam za moment pewną sytuację i właśnie waszym zadaniem będzie wcielić się w rolę tej przeciwnej płci i zareagować tak, jak według was ta płeć na daną sytuację by odpowiedziała. No dobrze, skoro jesteśmy gotowi, to dzisiejsza sytuacja to złamany paznokieć.
0: Panie przodem, Aniu, musisz zareagować tak, jak według ciebie facet zareagował na to, że połamał mu się paznokieć.
2: Okej. Okay. Ja pierdzielę, zaś ten paznokieć, no, kiwam to. Pojadę do roboty i tak nie poczuję, bo się skupię na tym, co trzeba robić.
3: To jest to. To jest idealna odpowiedź.
0: Wow!
3: Co tam ci nie poszło, Iga?
0: To teraz, Krzysiu, jak zareagowałaby według ciebie kobieta?
4: O kurczę, złamałam paznokieć. Muszę jechać do swojej... kosmetyczki, zobaczyć, ile będzie kosztował ten następny paznokieć.
0: Tak.
4: Chciałabym, żeby zrobiła mi go tak, jak był zrobiony wcześniej.
3: No Iga, no musisz się zgodzić, bo ja już dzisiaj słyszałem od ciebie, że o nie, muszę w poniedziałek iść na regenerację paznokcia.
0: Rekonstrukcję.
3: Dobra, tam wszystko jedno.
0: Dobra, kochani, szczerze, dla mnie remis.
3: Tak jest, bo tutaj nie ma przegranych, tu są sami zwycięzcy.
2: Fajnie, dzięki. Chociaż ja uważam, że reakcja kobiety powinna być bardziej dramatyczna.
0: A w zasadzie, jak tak mówisz, Ania?
3: O, w zasadzie, nie ma teraz zmawiania się. Jury podjęło decyzję. Wszyscy dostają Oscary. Freak Fight.

0: Beka.
1: Śmiejesz się, bo Interce zechce z tobą podpisać?
0: Nie, to akurat nie jest śmieszne. To jest moim zdaniem przykre.
1: Przykre?
0: Przykre to jest, no.
1: Rozwiniemy ten temat jeszcze w tej godzinie, bo słuchajcie, jest coraz mniej małżeństw.
0: A coraz więcej intercyz.
1: Ciekawa.
0: Jak to się dodaje w ogóle?
1: Ciekawa ta matematyka.
2: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
9: Stokrotka.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej, 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września, cena przed obniżką 14,99.
18: Fiat 600, miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70%

0: od Oleofarm.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: O reklamie. Meloradio Śląsk. Już.

0: całe lato. Latem jest najwięcej ślubów.
1: To prawda, no.
0: W Polsce.
1: Ale nie będzie dużego problemu, jeżeli chodzi o terminy, ponieważ 2025 był rekordowym rokiem.
0: Świetnie.
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze, najmniej ślubów od czasów II wojny światowej, a z drugiej strony najwięcej intercyz.
0: Tak bardzo lubimy swoje pieniądze, że nie chcemy się nimi dzielić?
1: Tak, 133 tysiące małżeństw zostało zawartych i podpisano ponad 69 tysięcy intercyz. Nice.
0: Wow.
1: No i to jest troszkę przykre. To takie planowanie na porażkę, nie?
0: No tak, że na pewno się rozstaniemy.
1: To co, podpisujemy?
0: Dobra, zróbmy to.

0: What If w Meloradiu.
1: A już o 17:00 zagramy
2: How Does It Feel, Dub Dogs.
0: I tak wejdziemy w 17:00
2: punktualnie.
0: Bo kiedy inni gadają,
2: to my już gramy.
1: Reklama.
3: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower! Widzimy się 19 września o 17:30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
17: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
18: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
17: 20 września czekamy na was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
19: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
20: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
21: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
20: Twoja definicja dobrego snu.
22: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
23: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
24: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
23: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
24: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
23: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
24: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
25: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Marian, a po
0: całym tygodniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Co jest grane na Śląsku?
1: Agnieszka Pędzik. Przed nami Targi Młodej Sztuki w Katowicach. To okazja, by spędzić weekend wśród sztuki współczesnej i poznać twórców z Katowic i całej Polski. Co na nich znajdziecie? Malarstwo, grafikę, rzeźbę, fotografię, rysunek czy ilustrację. To jutro i pojutrze w Galerii Szyb Wilson. Bytomska wąskotorówka tymczasem zaprasza do wspólnego świętowania, a jest co świętować. To już 173. urodziny kolei i 60. urodziny jednej z lokomotyw, Litki. Będą przejazdy koleją i drezyną, zwiedzanie stacji Bytom Karp i mnóstwo atrakcji, które na miłośników kolei będą czekać już od rana. Także w niedzielę, ale w samo południe w skansenie w Chorzowie wystartuje Dzień Kartofla. W planie pokazy pracy traktora, wspólne wykopki, a do tego kiszonki.

0: petrol.pl.
1: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
0: O kilka groszy może podrożeć benzyna, a diesel nawet o 20-30 groszy. Rosjanie boją się ogłoszenia mobilizacji. Jak informuje agencja Bloomberga, personel Kremla stara się przenosić majątek za granicę. Mike Tyson jest bohaterem dokumentu, który trafi do streamingu. Były mistrz boksu opowie m.in. o swoim uzależnieniu. Premiera 30 października.
2: Co można robić w radiu na literę Z?
3: Zapraszać gości można.
2: I dlatego to dzisiaj uczynimy. Fabiański i Daria, naszymi gośćmi, już za moment. How does it feel? Tak, wchodzimy w 17.

0: Samo Bien, Enrique Iglesias, tak podkręcamy tempo w Melo Radio we Freakfajcie. Nie jesteśmy, słuchajcie, sami. Mamy naszych pierwszych freakfajtowych gości w nowym studiu. Sebastian i Daria, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Sebastian, jakbyś mógł troszeczkę bliżej?
2: Kurczę, nie wiem, czy... O! Czy jesteś na to gotowa?
0: Zawsze. Wy nie przyszliście tutaj z pustymi rękoma, tylko z numerem.
2: Tak, właśnie.
0: Tak.
2: My nie przyszliśmy tu w ogóle rozmawiać.
0: O!
2: Przyszliśmy tutaj po prostu robić dymy, jak to wyplikowało.
3: Pić kawę.
0: A jak się wam pracowało w duecie ogólnie?
3: Pracujemy dalej. Jeszcze nie kończymy. Nie mówimy.
0: Potworem. A wiecie, że zaraz zrobimy wam test?
1: Sprawdzimy, jak dobrym duetem jesteście, tak już poza muzycznie.
3: Boję się.
2: Obawiam się, że złym.
3: O tak.
0: Przekonamy się już za moment. Wracamy do rozmowy. Reasons, Eli Oaks, Lavinia.
2: Ale się pogadali.

0: Calvin Harris, Under Control, tak podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie. Dzisiaj mamy wspaniałych gości, Sebastian i Daria, siemanko raz jeszcze.
1: Cześć.
2: Hej.
0: Wiecie, że teraz to zrobimy?
2: Czułam, że tak będzie.
1: Znowu nie wiem, czy jesteś na to gotowa.
2: Ja?
0: Czy ja? No. Czy razem?
1: No ona mówi, że teraz to zrobimy. No to ja mówię, nie wiem, czy ona jest na to gotowa.
0: Chodzi, słuchajcie, o testy duetu, testy przyjaźni. Zobaczymy, czy jesteście kompatybilni.
1: A, to nie jesteśmy, to możemy już oblać.
3: Ale sprawdzimy to, spróbujmy. Oczywiście. Format może znacie z różnych sociali. Będziemy zadawać wam pytania i odpowiadacie. Kto jest bardziej skłonny zrobić coś tam albo na odwrót? No to zacznijmy od tego. Kto jako pierwszy sprowokuje kłótnię i zacznie się kłócić?
2: No nie chcę palcami pokazywać, ale...
1: No oczywiście, że Daria.
2: No.
0: Tak?
2: Sebastian.
1: Daria.
0: Mamy pierwszą kłótnię.
3: I to ja zacząłem, świetnie.
0: Dobra, a kto więcej je?
2: No ja.
1: No Daria.
0: Nie widać, nie widać.
1: No widzisz.
0: A teraz uwaga.
1: Przemiana materii.
0: Kto miał więcej partnerów?
1: Oczywiście, że Daria.
2: Nie.
1: Bo ja nie miałem żadnego. Mam cię.
0: Masz mnie.
3: To teraz tak, też słowem wstępu, ostatnie pytanie. Kto lepiej śpiewa?
1: Oczywiście, że Daria.
2: Ja nic nie mówię.
1: No oczywiście, no nie, no to akurat jest oczywiste.
2: Gramy.
1: Nie, Daria śpiewa lepiej. Ja to jestem tylko...
3: Czy jesteśmy w tym zgodni?
1: Cieście rodzynkiem.
0: Ale wiecie co, pośpiewamy. W tej godzinie jeszcze sprawdzimy. Jak wam idzie?
2: Się okaże.
0: Czyli co,
1: zdaliśmy ten test?
0: Zdaliście.
3: Pewnie.
0: No. Brawo.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Brawo dla nas.
0: Brawo dla was. A do śpiewania wrócimy już za chwilkę.

0: Bledka. To tańcz w Meloradiu we Frequajcie, tak właśnie podkręcamy tempo, a dzisiaj nie jesteśmy sami w studiu. Daria i Sebastian razem z nami, czyli duet wokalno-aktorski, można powiedzieć. I właśnie to chcielibyśmy sprawdzić, jak dobrze wam idzie łączenie śpiewania razem z aktorstwem i wchodzenie w różne gatunki. Gdyż mamy dla was piosenkę, starą polską piosenkę.
1: Kojarzymy?
0: To biesiadną, taki przebój.
1: Spokojnie.
2: Powiedz czemu. A. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń.
1: Pięknie.
0: Czyli tekst jest znany, ale mamy też przygotowane, ponieważ chcielibyśmy, żebyście ten trochę utwór przerobili na nieco różne style.
2: Ja w ogóle, chyba z tego, co mi wiadomo i z tego, co pamiętam, całkiem nieźle naśladuje głos Michała Wiśniewskiego.
1: No dobra, no to poproszę próbkę najpierw.
2: Powiedz czemu. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń.
0: Kiedy ich czworo?
1: Michał, czy to ty?
2: Słońce zaćmione przez księży. I tak dalej. Kajne gręce. Kajne
1: tak mega, dalej. Mega. No to słuchajcie, a spróbujecie w stylu operowym to zrobić?
3: Powiedz.
1: Dobra, no.
2: A czekaj, jakim
3: ja
2: jestem głosem?
3: Świat się milczy, cały blady od wzruszeń.
1: Nie, ja operowo nie umiem.
0: Ale nie, ja to słyszę.
1: Ja też to słyszę. Słyszę. Tak? Bardzo dobrze.
0: Tak trochę halka, podoba mi się.
2: Dobra, nie.
1: A death metal? Snoop Dogg?
3: Pokaż im Snoop Dogga.
2: Snoop Dio Double G.
1: Ej!
2: Ej, powiedz czemu. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń. Szkoda, że tu nie można jarać.
1: No nie można. Nie wolno, nie wolno.
2: No właśnie.
1: Okej, okay. A co powiecie na disco polo?
4: Noc, noc, noc, niebo pełne gwiazd. Proszę bardzo, stań po...

0: lęków, moich straconych dni, moich łez, wylanych łez.
1: Pięknie, Zenon!
2: Zenon Fabiański w studiu Meloradia. A jeszcze w tej godzinie zagramy wasz utwór.
3: Daria, po disco polo lecisz.
4: Majteczki w kropeczki, łopo-ho-ho.
5: Ale to nie jest przyszłe.
4: A nie znam tekstu całego, weź mi pomóż. Wiem,
5: powiedz!
4: Wiem, że ty to znasz.
5: Powiedz czemu!
2: Słuchajcie, zdaliście na szóstkę z plusem, a jeszcze w tej godzinie wracamy do rozmowy i zagramy wasz kawałek.
6: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasiejów.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń do

0: Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
1: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
4: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Roździńskiego 188E.
8: GWM. Go with more.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Po reklamie.

0: David Guetta, Martin Garrix, Like I Do w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. O! No i wyszło szydło z worka, kto tu uważa na audycji. Sebastian, uwaga.
1: A mieliśmy nie rozmawiać o polityce. Dlaczego mówisz szydło?
0: Nie przyszliście tutaj z pustymi rękoma, tak jak oczywiście, już mówiliśmy, tylko z waszym kawałkiem. Opowiedzcie troszeczkę coś o tym numerze.
2: Wyszedł.
1: Tak, wyszedł, wziął i wyszedł.
2: Z ciebie.
0: Czy to był udany poród?
2: Bardzo.
1: Tak. Naturalny.
3: A w procesie tworzenia
1: ja go,
3: wszystko
1: ja
3: poszło jak po maśle?
1: Głównie tekstowo. Producent załódzki instrumentalnie oraz toplajnowo.
2: Tak.
1: Daria wokalnie, więc każdy tutaj swój poród naturalny odbył.
2: Trochę taka też analogiczna sytuacja jak do Nieidealnej, nie?
1: Tak.
2: Że ty tam swoją część dodałeś,
1: tak
2: jak ja tutaj jakieś tam outro napisałam na końcu.
1: Tak.
2: Fajnie, ale ogólnie bardzo, ja osobiście bardzo czekałam na wydanie tego utworu, bo gdzieś tam mam do niego taki bardzo sentyment. Pamiętam, kiedy go razem śpiewaliśmy jeszcze u ciebie,
1: tak,
2: to ja ci powiedziałam, ale
1: że to nie będzie.
2: To raczej hit. Z tego hita nie będzie.
1: Tak, tak. A może się okazać, że on... Znaczy on działa, widziałem, że tam ludzie na YouTubie komentowali oczywiście jeszcze na social mediach i widziałem, że on działa właśnie tak nie tylko jako sam utwór muzyczny, tylko on po prostu działa treścią. Tak, no bo to jest jednak utwór o rozmowie dwojga ludzi, którzy są w relacji, która tak na dobrą sprawę chyba umiera i są wypełnieni jednocześnie żalem, a jednocześnie tęsknotą i to się mieni po prostu i to w tym, wydaje mi się, że w tym utworze jest zawarte, tak? Czyli że to jest właśnie o takich relacjach, których jest przecież tak dużo teraz, szczególnie, że żyjemy w świecie, który no, relacyjnie jest upośledzony bardzo. No, jesteśmy myślę, że dziejowo w bardzo trudnym momencie, jeżeli chodzi o relacje. Przede wszystkim dlatego, że żyjemy w świecie opcji. No, tych opcji i tego wszystkiego wokół jest tak dużo, że po prostu trudno jest utrzymać relacje. No, i może ten utwór jest takim trochę krzykiem
2: o
1: jednak zwrócenie się ku relacji, żeby potem nie musieć mówić sobie, gdybyś chciała, to byśmy porozmawiali. No ale nie chciałaś.
0: No tak. To wykrzyczmy teraz może ten utwór. Zapowiedzcie ładnie, proszę, w Meloradiu.
1: Tak, zapowiedz, proszę.
2: Kochani, przed państwem utwór pod tytułem Gdybyś chciała. Gdy

0: No bardzo ładnie wam się to udało. Gdybyś chciała i gdzie do usłyszenia jest całość waszego kawałka?
1: Oczywiście na Spotify, oczywiście na YouTube.
2: Na większości platformach streamingowych można go posłuchać oczywiście i zapraszamy też do obejrzenia naszego klipu.
0: Bo jest ogień.
1: Jest, YouTube. Jest w płomieniach. Jest
0: dokładnie.
2: Ogień. Paliło się.
1: Pali się chata.
0: Okej, okay. Bardzo wam dziękujemy za to, że do nas wpadliście.
3: Ogień szopie.
0: I tym pięknym akcentem bardzo wam dziękujemy. Wpadajcie. Cześć.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Clean Bandit Symphony w Baloradiu. Dzisiaj naszym gościem był Sebastian Fabiański. Słuchaj, zaśpiewał w stylu Snoop Dogga, w stylu Zenka Martyniuka, w stylu Wiśniewskiego.
1: Tak jest.
2: Aha, a to ja może nie będę śpiewał, bo inni to pójdzie
1: gorzej. Zaśpiewaj
0: w jakimś stylu,
1: no dawaj.
0: Stylu, no to nam
3: la, la, la, la, la, la, la.
0: A jest to styl...
2: Zary Larsson.
0: Szczerze? Petarda.
1: Dobrze, 10/10.
2: Mogę tak jak Piotrek, który był tam na obku i z nią występował na scenie?
0: Ja na luzie.
2: Jestem super konkurencją dla
0: Totalny
2: niego.
0: Totalny luz.
2: Też tak
0: ja
2: uważam.
0: Ja to kupuję.
2: 30 Mela Radia zaraz i będą artyści, którzy zdecydowanie lepiej śpiewają.
4: Autopromocja.
5: Bocian! Patrz! Bocian!
6: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
7: Odlatujemy! Odlot!
6: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniusz. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tuptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasieniów.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rosbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrosbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
5: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
13: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
14: sposoby oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
17: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
18: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. To inicjatywa zawiązana przez 8 europejskich państw i Ukraina. To coś w stylu kopuły antyrakietowej. ABW zatrzymała 2 szesnastolatków Sosnowca. Mieli utrzymywać kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Sprawę badają służby. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach lasów.
19: Zwierzęta trwa okres godowy jeleni i łosi, a zwierzęta w tym czasie są bardziej aktywne i mogą nagle pojawić się na jezdni. Zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną, dostosujmy prędkość do warunków ruchu i zachowajmy szczególną czujność, zwłaszcza o świcie i po zmroku.
18: Mówił Rafał Syczew z Mrągowskiej Policji. Blisko 600 miliardów.

0: nadzieję, że przejdzie też do historii piękne notowanie 30 Meloradia po nowemu, z nowymi dżinglami, z nowymi dźwiękami. Jest super, mi się podoba.
1: Nam też się bardzo podoba.
0: Mam do was pytanie takie rozgrzewkowe. Co robiliście 105 razy w życiu?
1: Uprawialiśmy seks.
2: Razem?
1: Nie pamiętasz?
0: Jezu, za ile wy jesteście duetem?
1: 2 lata.
0: Nieważne. Słuchajcie, my po raz 105 odliczamy najlepsze numery w Polsce i fajnie, i bardzo mi się to podoba. Iga jest zachwycona tym, co jest na miejscu 30, choć wiem, że jest bardzo rozżalona, że tak nisko.
1: Bo to jest mój ulubiony kawałek, no Run, Run River.
0: Cały czas buja, cały czas trzyma się w 30. A na 29 jedna z 3 dzisiejszych nowości. I mnie ten numer za to mega kręci. Mayo Mai, Chris Cross, Amsterdam. Ej, brzmi jak taki piątkowy melanż, nie?
2: To jest i na stadionie można też pośpiewać.
0: O, na przykład. 28, Mikołaj.
2: No to jest człowiek, który nie pośpiewa sobie już na stadionie. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat.
0: No troszeczkę się zepsuły jego plany, no.
1: Cancel Rudego, no cóż.
0: Co będziecie robić w weekend?
1: Imprezować.
2: Widzimy się przecież.
0: No właśnie, będziemy imprezować, idziemy w Melo, tak samo jak w 30 Melo Radia, tu Pychu, siemano, DJ DM, Daniel Majewski. Za chwilę do mnie dołączy, a teraz miejsce 27 i 2 z 3 dzisiejszych nowości Offenbach i 4 to the Floor.

0: 25.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Oj, deszczu niech nie będzie, bo weekend się zbliża i tak niefajnie by było, gdyby zaczął padać. Fuka i Liwka, oni za to spadają na miejsce 25. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, ale tak jak obiecałem, tak się właśnie dzieje. Daniel Majewski, DM, ze mną razem w studiu. Siemano.
1: Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w ten cudowny piątek.
0: No właśnie, piątek, piąteczek, piątunio, deszczu nie ma, jest cudownie, można otwierać weekendzik. Weekendzik każdy, który jest już coraz bliżej Festiwalandu.
1: O tak, właśnie to jest to, wrzesień, połowa września, każdy tydzień to kolejne odliczanie. Nie tylko tych cudownych numerów, które tu miksujesz, ale też coraz bliżej Festiwaland, tak jest.
0: No właśnie, to już jest ten okres, kiedy ty po wakacjach już teraz liczysz czas nie w dniach, tylko w godzinach do Festiwalandu.
1: Ja już nie liczę czasu, już nie mam czasu. To jest luksus, naprawdę.
0: Słuchaj, no bo spotkaliśmy się tutaj, żeby ogłosić dwie pewne ważne rzeczy. Ale żeby tak nie wszystko naraz, to może ogłośmy najpierw pierwszą, no bo Festiwaland, no to jest impreza, na której wy się musicie pojawić, bo to jest najlepszy Sylwester w ogóle w Polsce, na którym my po raz kolejny będziemy was zapraszać i na którym będziemy. Ja się wybieram zdecydowanie. No i słuchaj, Daniel, co się wydarzy takiego spektakularnego w tej edycji Festiwaland? Ogłośmy to.
1: Jeżeli mielibyśmy wymieniać, co się wydarzy takiego spektakularnego, no to potrzebujemy 4 wejścia, ale na dziś najważniejsza informacja jest taka, że wprowadzamy dużą innowację, czyli drugą, dużą, prawdziwą, pełnometrażową scenę w stylu Dark. Tak jest.
0: Line-up
1: już jest ogłoszony.
0: No.
1: Line-up już jest ogłoszony. Oprócz całej polskiej śmietanki i czołówki, która jest znana w Polsce z muzyki elektronicznej w ciemniejszych brzmieniach, najfajniejszymi innowacjami będzie Back to Back, seria Back to Back w wykonaniu dwóch dziewczyn oraz mojej i Skyteka. Będziemy premierowo robić nasz nowy projekt, który się nazywa Skydem.
0: No właśnie, co możemy powiedzieć o tym projekcie?
1: Możemy powiedzieć, że nikt się nie spodziewa tego, co zaprezentujemy i jeszcze nigdy ani ja, ani Skytek nie graliśmy w takim stylu, w jakim zagramy razem Back to Back, nad ranem, w nowy rok.
0: Czyli nie będzie to impreza do pierwszej w nocy, zdecydowanie.
1: O nie, panie, nie. 7:00 to będę musiał ludzi wyganiać.
0: Dobrze, zobaczymy, czy tak będzie. No ja wiem, że tak będzie. Dobra, już nie będę tutaj tak kombinował, że nie wiem. Stary, słuchaj, mamy jeszcze drugie ogłoszenie a propos Festiwalandu. O nim sobie powiemy za moment, dobra? Tak trochę dozujmy emocje.
1: Czekam.
0: Dobra, to teraz czas na miejsce 24 i tak sobie pomyślałem, słuchaj, Festiwaland, Tomorrowland, trochę to się rymuje, nie? Miałbyś marzenie, żeby kiedyś tam zagrać?
1: Ja tam zagram.
0: Haha, i to jest dobra odpowiedź. No to teraz gość, który też tam zagrał i to w tym roku, Griffin i World Away, to miejsce 24.

0: Radio Śląsk.
1: Siedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy.
1: Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. To mi się bardzo podoba w tym numerze. Miejsce 22. Sokół, Clearmind, a to wszystko w ramach projektu Enklawa. To jest 30 Meloradia.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Będą nowości, to zdecydowanie już za moment, ale też trzeba ogłosić jeszcze jedną malutką rzecz a propos poprzedniego wejścia. Daniel?
3: Dokładnie tak, zapomnieliśmy o najważniejszym. Przed chwilą ogłosiliśmy headlinera sceny Dark.
1: Kto to?
3: Francuski DJ, naprawdę wyśmienity pod względem techno, Space 92, który dołącza do line-upu, który naprawdę robi wrażenie, bo większość gwiazd gra lub grała regularnie na Mainstage Tomorrowland. Musicie sprawdzić na naszej stronie internetowej czy na Instagramie.
1: Właśnie, bo tam cały line-up możecie zobaczyć, a jest na co patrzeć. Ale Daniel, no my musimy ogłosić trochę nasz wspólny projekt,
4: tak,
1: bo ja się mega jaram na niego.
4: Ja też.
1: No to co, na 3-4 nazwę sobie wykrzykniemy?
4: Tak.
1: 3-4.
5: Festiwaland on Air!
1: Słuchajcie, startujemy z nowym programem na antenie Meloradia. Co piątek po godzinie 21:00 będziecie mogli posłuchać Festiwaland on Air. A co to jest, Daniel?
3: Każdy z głównych DJ-ów, którzy wystąpią podczas Festiwaland tegorocznego, przygotuje specjalnie dla was, specjalnie dla słuchaczy Meloradia, seta ze swoimi najlepszymi, wyselekcjonowanymi trackami, których będziecie mogli posłuchać tylko i wyłącznie tutaj, tylko i wyłącznie na tej cudownej, zielonej antenie.
1: No i ja będę miał ogromną, ogromną przyjemność dla was właśnie te sety pograć. Mega się jaram, więc słuchajcie, rozkład jazdy jest taki: od października, od 18 do 20, 30 Meloradia, potem od 20 do 21, biforek przed Festiwaland on Air, które startuje o 21:00. No i możemy zdradzić, że też coś porozdajemy, nie?
3: Porozdajemy, słuchajcie, bo naprawdę będzie warto. 2 października zaczynamy i ja będę miał ten zaszczyt, by rozpocząć ten cudowny program ze swoim specjalnym setem, którego jeszcze nikt nigdy nie mógł usłyszeć.
1: I będzie on dostępny tylko tutaj, tylko na antenie Meloradia, więc zapraszamy, żebyście posłuchali. Bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było was jak najwięcej, prawda?
4: Tak, tak.
1: Dokładnie tak. Słuchaj, Daniel, no to jeszcze, skoro jesteś, bo wiem, że musisz uciekać, to dawaj zapowiedz ze mną jeszcze jedną nowość, bo pan Timmy Trąbka coś nagrał.
3: Okej.
1: Okay. Tak, jest to w ogóle zapowiedź jego najnowszego krążka, Revelations się on nazywa. Na Tomorrowland ten gość potwierdził, że ten album wyda. 23 października się okaże, jeszcze przed festiwalem.
3: Okej. Okay.
1: Więc będzie czego słuchać.
3: Tak, więc wszyscy teraz będziemy mieli premierę?
1: Dokładnie,
3: no
1: tak.
3: No to ja na przykład osobiście nie mogę się doczekać, bo pan Trąbka naprawdę robi wrażenie zawsze niezawodne od wielu, wielu, wielu lat.
1: Bardzo lubię jego Trąbkę. Chase the Feeling się nazywa ten numer i gramy go już teraz premiera, bo trafia on do propozycji do 30 Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To miejsce 20 w tym tygodniu. 30 Meloradia. Czyli waszej listy hitów najbardziej dynamicznej w całej Polsce. 29 minut do 19. Josh Baker i Poppy Bascomb. To My Place, numer, który powstał tak naprawdę w 2 godziny. No bo Josh Baker przyznał w jednym z wywiadów, że jak z Poppy razem usiadł do studia, no to już właśnie po 2 godzinach wiedział, że to jest to, że mają hita. No i mieli rację, bo bardzo wam się podoba ten numer, głosujecie na niego na meloradio.pl, tak samo jak na Alabama ten, Moonlight i Forda. Oni za moment na miejscu 19 się pojawią. Melo.

0: radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne, to wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
11: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
10: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
12: Halo, kto mówi?
13: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
12: Dofinansowanie?
13: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
12: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
13: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
12: Gdzie się zapisać?
13: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
14: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Canal Plus.
17: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
18: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
19: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
20: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
21: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
22: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
23: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
24: A w tym zestawie...
25: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
26: To będzie dla mnie zaszczyt.
27: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
28: Halo, ho, ho, ho, tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. Juraparkkrasiejów.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Oni zagłuszają myśli swoją dobrą muzą. To Karnawał, Gips, PZ i For Money. Miejsce 17 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, listy najgorętszych numerów w całej Polsce. No i teraz czas na taki kawałek, który bardzo by chciał. Puka powoli do drzwi tego, żeby wbić do 30 Meloradia. No i będziecie mogli na niego głosować w propozycjach na meloradio.pl już po godzinie 20. No bo ten numer w przyszłym tygodniu może wbić do naszej listy. Gnarly Major League DJs i Wasted. Tak nazywa się ten numer. Coraz częściej wyszukujecie go w telefonach. Oto my takiej perełki pominąć nie możemy.

Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia. Lista najmocniejszych numerów.

0: Numer gorący jak Majorka, na której ten pan wczoraj grał. Robin Schulz i Watermat to Take It Slow. Miejsce 15 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce, więc biegniemy od razu do miejsca 14. Już za moment pojawią się na nim panowie z grupy Fastboy.
1: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: O reklamie.

0: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
1: No i mamy już godzinę 19, a to oznacza, że lecimy dalej i odliczamy wasze ulubione numery. Zostało nam ich 14, no i czas na właśnie miejsce 14. No i gości, na których mówi się w branży, że to są ludzie orkiestra. Po prostu człowiek orkiestra jeden i drugi. Bo to są tak w sumie to bracia, którzy po pierwsze sami piszą swoje teksty, komponują. No i co naprawdę rzadkie, sami śpiewają w większości swoich numerów. Fastboy i Music Sounds to miejsce 14 w tym tygodniu. Tu Pychuś. Siemano.
0: To jest 30 Meloradia. Wasze ulubione hity.

0: Eli Oaks i Lavinia to Reasons na 11.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na kolejną nowość tego wieczora, no bo piątki to oczywiście dni i wieczory muzycznych premier. Taką kolejną mamy dla was. Halo to debiutancki numer grupy, na którą składają się tak Matisse & Sadko, Dub Vision oraz brytyjski duet Third Party. Wszyscy z nich to, uwaga, wieloletni współpracownicy Martina Garrixa. Tak, tego wielkiego Martina Garrixa. No i zagrają między innymi na Tomorrowland Thailand. No i już mają materiał, z którym mogą zagrać, bo to ich debiutancki numer. Life Again się nazywa. Yeah.

0: Abdoks w Melo. Na miejscu 10. To Auda z Etwile. Miejsce 10 w tym tygodniu w 30 Melo Radia, a ze mną Konrad Traczyk, który
1: siemanko.
0: Tu sobie przyszedł. Czy ty nie możesz to robić w piątek o 19:17, tylko przychodzić do pracy?
1: Ja stwierdziłem, że skoro jutro jest bifor od 15, to ja już dzisiaj go zacznę i będzie trwał jeszcze dłużej.
0: A, no to super, bo ja swój też zaczynam o 20, fantastycznie. Bo ja cię zaprosiłem, wiesz z jakiego powodu do
1: ty
0: tego
1: mnie
0: wejścia?
1: Zaprosiłeś kiedy?
0: Dosłownie 30 sekund temu powiedziałem, chodź, zrobimy wejście.
1: Rozumiem. No.
0: Tak, zaprosiłem cię po to, bo ja wiem, że i ciebie i mnie coś łączy.
1: Aż się boję, może nie mów lepiej tutaj.
0: Lubimy bałagan.
1: A, dobrze, to o tym mów.
0: To prawda.
1: Wiem dużo innych rzeczy, więc się bałem, no.
0: Tak, no i mama grupy Dub Dogs stwierdziła tak, że skoro dzieciaki robiły bałagan i biegały po domu, to ona ich zapisze na lekcję muzyki.
1: O!
0: Jest to jakiś sposób. I tak patrz, jak lekcje muzyki mogą nauczyć, nie?
1: No.
0: Miejsce 10, aż w 30 Melo Radio osiągnęli, fajnie. A teraz miejsce 9 dla odmiany.
2: 30 Melo Radio.
0: Jeden z twoich ulubionych numerów.
1: Bo oczywiście, że tak.
0: Ja mi wysyłasz czasami filmiki, co tutaj robisz w studiu i widzę, że się bujasz do tego numeru.
1: Miałeś o tym nie mówić.
0: Ja nie mówię o innych filmikach.
1: To było na jednorazowym wyświetleniu.
0: Nie mówię o innych filmikach, które mi wysyłasz. Silva Bumpa na 9.

0: Miejsce siódme. Topiki, Beki, Hito, Sorry Papi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na kolejną nowość tego wieczora. No i gościa, którego miałem okazję poznać, no i pogadać z nim w trakcie tegorocznego Tomorrowland. Mega pozytywna mordeczka, to jest D.O.D. Tak się on nazywa, razem z Ayo Ann. Nagrał numer I'll Be There, no i on brzmi naprawdę, naprawdę fajnie. Zresztą zaraz to posłuchacie. No i ja poprosiłem D.O.D., żeby coś po polsku powiedział. No to zaprosi was teraz i powie, co on robi wieczorami.
2: Hey, what's up, this is D.O.D. Wieczorami idę w Melo.
1: Najlepszy nowych hitów w Melo.

0: Tak brzmi piątkowy wieczór. To D.O.D. Jajan. Nowość na playliście Meloradia. No i kawałek, który po godzinie 20 trafi do propozycji naszej listy hitów. Będziecie mogli na niego głosować na meloradio.pl. I'll be there. Tak się on nazywa. Za chwilę miejsce szóste w tym tygodniu. Tutaj Kaigo i Max McKnown. Meloradio.
1: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasieniów.pl.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
15: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
16: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
15: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
20: Hot doga poproszę.
19: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
23: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
24: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
25: Po reklamie.
26: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: ale ten numer jest świetny. Armin van Buuren. A razem z nim Sasha. To Everlasting w Melo. Ale nie starczyło na żadne medalowe miejsce w tym tygodniu, bo to miejsce czwarte. No to teraz przechodzimy do tych numerów trzech najgorętszych w tym tygodniu. Na miejscu trzecim gość, który jest sobowtórem Roberta Lewandowskiego. No wyglądają identycznie. Alan Walker i Ava Max to Fate.
1: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: To nie Apokalipsa, to tylko bardzo, bardzo dobry numer. Fate, Alan Walker i Ava Max. Miejsce trzecie w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia. Oczko wyżej w tym tygodniu ze srebrnym medalem. Gość, który lata tylko wysoka. Tobi Romeo i Fly High.
1: To jest miejsce drugie 30 Meloradia.

0: Tobie Romeo i Fly High. To miejsce drugie w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradian, to czas odkryć ostatnią kartę właśnie w tym tygodniu w naszej liście hitów. No i to się rzadko zdarza, ale tym razem się zdarzyło. Bardzo kochacie ten numer tak mocno, że zachował on swoją pozycję z zeszłego tygodnia. Byli na pierwszym, są na pierwszym. Swedish House Mafia, Lico Lee, to Happiness is So Sad.
1: 30 Meloradian. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

Ten numer idealnie oddaje vibe piątkowej nocy. I to jest zresztą wasz ulubiony numer w tym tygodniu. Swedish House Mafia. Little Lee, to Happiness is so sad. A to była 30 Meloradia. Już po 20 będziecie mogli na meloradio.pl głosować na wasze ulubione numery ponownie. No i zobaczymy, czy grupa Swedish House Mafia osiągnie z tym kawałkiem hat-tricka już za tydzień, w piątek po 18. A już za moment odpalamy Before przed dobrym Melo, przed wszystkimi waszymi piątkowymi szaleństwami. Jakie macie plany na ten wieczór? Dawajcie mi znać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a do wszystkich tych planów ja wam fajnie pogram.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniusz. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasiejów.pl.
6: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Odwiedź salon JKK Moto Katowice przy Alei Rozińskiego 188E.
11: GWM. Go with more.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
17: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
18: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
19: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Oto Parku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
20: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rozbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
21: Halo, kto mówi?
22: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
21: Dofinansowanie?
22: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
21: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
22: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
21: Gdzie się zapisać?
22: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
21: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
0: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
1: Po reklamie.

No i mamy punktualnie 20 na zegarach, a to oznacza, że lecimy z Biforem przed Dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, David Guetta i Sia w remiksie od Mortena będą za moment. A zaczynamy od Johna Samita i All The Time. No to będzie dobry wieczór na pewno. Tu Pychu, siemano.

to jest dobry numer. Alok i Jennifer Lopez to Everything's Fine. 14,5 minuty po 20. To jest piątkowy Before przed dobrym Melo. No i jak piątek, jak Before, jak już jest po 20, no to odkopujemy. Numery jest sprzed lat, no i kilka takich dla was na ten wieczór przygotowałem. Na pierwszy rzut zaglądamy do roku 2009. No i wtedy panowie z grupy Calvi i Remy, oj, wydali mocnego bangerka. Zresztą lecąc na plan zdjęciowy do teledysku, do tego numeru też było mocno, no bo rozszczelniła się kabina samolotu. Trochę wywołaliśmy wilka z lasu, tytułując nasz kawałek Stop, bo rzeczywiście wyskakujące awaryjnie maski tlenowe 10 km nad ziemią mogło oznaczać ostateczny koniec. No wtedy przeszlibyśmy do historii bardziej jako prorocy niż muzycy. Dzielił się właśnie swoimi przemyśleniami na ten temat Calvi z duetu Calvi i Remy, ale koniec końców wszystko dobrze się skończyło, numer wyszedł petarda, no i właśnie go teraz przypominamy w Biforze przed dobrym Melo. Rok 2009 brzmiał właśnie tak. Calvi i Remy, Baby Direct, to Stop Falling Down.

0: Ty nawet nie wiesz, ile mi zawdzięczasz dobrych domówek. Wiem, że u was też bywało podobnie. Pitbull, Afrojack, Neo i Nayar, to Give Me Everything. W Melo to już dobrze znacie, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my już tacy jesteśmy. My tak mamy, że jak tylko nowości wychodzą, to od razu pchamy je na antenę Melo Radia po to, żebyście je usłyszeli, bo o dobrej murze trzeba słyszeć i trzeba jej słuchać bardzo, bardzo głośno. No i mam nadzieję, że tak zrobicie z tym numerem od Adriatic. To grupa złożona z dwóch szwajcarskich DJ-ów. Duet powstał w Zurychu, a nazwa pochodzi od imion obu artystów, którzy poznali się w roku 2008 i stwierdzili, a założymy sobie grupę, no bo obaj panowie mają na imię Adrian i stąd powstało Adriatic. Poem of Your Hands, tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie go, mam wrażenie, że wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

Gibbs, PZ i For Money. To karnawał w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. W piątkowy wieczór to jest Bifor przed dobrym Melo, które startuje o 22. Będą to sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Mogę wam obiecać, że będzie to prawdziwa petarda, ale teraz robimy Biforek. No i zaglądamy do takich już przykurzonych numerów, żeby odpalić nasz muzyczny odkurzacz i trochę sobie o nich przypomnieć. A tym razem oryginał kawałka, którego wam zagram, pochodzi z roku 1988. No ale nie będziemy aż tak bardzo mocno się cofać. Zajrzymy do roku 2016 i najpopularniejszego remiksu tego kawałka, no, który z tym rokiem się zdecydowanie kojarzy i w wakacje ten numer mocno bujał.

0: Oj, to brzmi jak dobry podkład na domówki, które mam nadzieję już planujecie albo się na nie wybieracie. Właśnie z Meloradiem. Peggy Gou i Aya Star to Woo-Men. Tak się nazywa ten numer. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 21 już za moment. Tobi Ramo ją zacznie.
1: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
13: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
12: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na Biedronce.
14: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
15: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

No i mamy już punktualnie 21. To jest Melo Radio. Lecimy dalej z Diforem przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia będą, ale Soy Nate Smith w remiksie od Sentinel to za moment. A zaczynamy od numeru 2 30 Melo Radia. Tu Pychu, siemano, to Romeo na

Reasons to Ilaja Oksilawinia w Melo Radio. 14 minut po 21:00 to jest piątkowy Before przed dobrym Melo, no to odkurzamy kolejny numer sprzed lat. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciach, to wiadomo, ale z siłą przyjaźni jest zupełnie inaczej. O tym przekonali się panowie Deniser i Dicey, no bo oni, Francuzi, w roku 2008 stwierdzili, że a dobra, choć zrobimy coś nowego. No i zrobili. Zrobili taki hicior, że Dicey, który ten kawałek stworzył, zagrał po wydaniu tego numeru 300 koncertów na całym świecie. No coś mi się wydaje, że dalej z niego mogą sobie żyć na spokojnie i nie myśleć o tym, czy będą mieli potem na jakieś przyjemności. I zresztą na 5 pokoleń do przodu też mi się coś tak wydaje, bo ten numer jest cały czas klubowym sztosem. Deniser i Dicey, Losing Control. Tak brzmiał rok 2010. Losing Control.

0: Ale to jest banger. Lata mijają, a ten numer cały czas buja. Heaven is a place on earth, WNW w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, teraz czas na coś zupełnie nowego. No i panią, która w ostatnich miesiącach bardzo mocno bujała nas swoim numerem Can't Deny It, Jazzy. Ona wydaje swój debiutancki album Peace and Patience. Już 23 października go usłyszymy, a to kolejna z jego zapowiedzi. Get This Started, tak nazywa się ten kawałek, a brzmi on, proszę bardzo, tak.

ale to jest świetny numer. Take Me Back, dobrze wchodzi w piątkowy wieczór, 15 minut do 22, Kaigo i Max Makną, no nie za nami, a teraz mam kolejny duet. Oj, tutaj będą wspomnienia. Jak tylko usłyszycie pierwszą nutkę tego numeru, to zrobicie: o matko, jak ja dawno tego nie słyszałem. To będzie rok 2005, no i duet, który na początku miał stworzyć numer, który nazywa się Moja Butelka. Miało on opowiadać o pewnych napojach, takich nieładnych, których się nie pije. No i miało tak być, ale w sumie autorzy to stwierdzili, że radia i telewizja nie będą chciały grać tego numeru w takiej wersji, więc stworzą numer, który nazywa się Moja Panienka. Lerek Innowator. Taki klasyk wam przypominam w biforze przed dobrym Melo. No, wiedziałem, że dawno nie słyszeliście.

Tak brzmi piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że jak jedziecie gdzieś na jakieś domówki, może do klubu i w taksówce Melo słuchacie, to nastrajamy was najlepiej jak tylko się da. To był Before przed dobrym Melo, Warriner i Let Me Forget You. To mam dla was na sam koniec, ale to, że Before się kończy, oznacza, że zaczyna się dobre Melo. Punktualnie o 22:00 Tiesto ze swoim show, potem cała noc wypchana setami od najlepszych DJ-ów na świecie. W szalonej nocy wam życzę pychu. Dzięki za dziś, siemano.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii. Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.
7: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries.
0: Dobre Melo. Melo Radio.
7: Legacy
0: Melo.
7: Shaped by decades of inspiration.
0: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
7: Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story.
0: Melo.
7: This is Prismatic by Tiësto.
0: To jest Tiësto.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
4: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
5: i mocno podkręcone tempo.
6: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
4: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
3: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
7: This is how good music can feel. The Klepcast, brought to you by Kleptone.
0: Klap

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.